0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dlaczego go wpuściłaś? Ją, wydukała Kaja. To twoja poszkodowana. Ofiara gwałtu, z którą się tak pieścisz. Dziewczyna, której napastnik pociął twarz, a potem go wypuścili. Poznałam ją z telewizji po tej strasznej bliźnie. Daria? Zdziwiła się Lena. Gdzie ona jest? Przed domem. Kaja obejrzała się na pozostałych. Tylko nie mów ojcu. Wiesz, jaką Robert ma obsesję, że któryś z tych zwyroli dowie się, gdzie mieszkamy. Dla swojego i mojego dobra trzymaj gębę na kłódkę. Warknęła Lena, po czym wypadła z mieszkania jak z procy i biegiem pokonała ogród, salon oraz werandę. Daria stała po drugiej stronie ulicy z pochyloną głową. Trzymała wyczynowy rower, na którym oparła wypchany plecak, jakby dokądś się wybierała. Była ubrana w strój do biegania i czapkę z daszkiem Everlast, identyczną, jaką nosiła Lena, tylko że nowiutką. Policjantka przebiegła przez jezdnię i ledwie dotknęła ramienia dziewczyny, ale ta aż krzyknęła z przestrachu. Spokojnie, przemówiła Lena łagodnie do swojej protegowanej. Jak się czujesz? Przerwałaś terapię? Daria przecząco pokręciła głową, ale jakiś czas nie była w stanie nic powiedzieć. Lena nie zastanawiała się dłużej. Stanowczym, chociaż delikatnym gestem wzięła dziewczynę w ramiona i mocno przytuliła. Jesteś bezpieczna, szepnęła. Wszystko będzie dobrze. Powiedz mi, co się stało.
2: On znów był przed moimi oknami, wychrypiała Daria. Była bliska histerii. Widziałam go. Przysięgam.
1: Lena westchnęła ciężko. Przerabiały to już tyle razy. Do tej pory jednak Daria zwykle dzwoniła i lamentowała, albo Lena musiała do niej jechać, gdziekolwiek ta się znajdowała. Pierwszy raz Daria odważyła się złamać niepisaną zasadę nieodwiedzania policjantki w jej rodzinnym domu. Skąd miała adres? Lena nie wiedziała, ale na razie nie chciała o to kruszyć kopii. Zgłosiłaś to? Daria skwapliwie pokiwała głową.
2: Jak zawsze mnie olali, parsknęła. Patrol przyjechał dopiero po godzinie. Oczywiście jego już nie było. Mają mnie za wariatkę.
1: Skąd wiesz, że to on?
2: Stał i gapił się w moje okna, powtórzyła. Uśmiechał się. Jestem pewna.
1: Widziałaś, że się uśmiecha z takiej odległości? Lena zmarszczyła brwi w niedowierzaniu. Mieszkasz na piątym piętrze. Zapamiętam ten jego cholerny uśmieszek na zawsze. Daria podniosła głos i nie dała sobie przerwać.
2: Wiesz, że mi groził. Jeśli zgłoszę gwałt, zabije mnie. Popełniłam błąd, składając zeznania. On to zrobi. Czeka tylko na okazję. Jak mogłaś dopuścić do tego, żeby wyszedł?
1: Lena odsunęła dziewczynę. Od czasu napadu Daria bardzo się zmieniła. Przed 2 laty była to delikatna, rudowłosa ślicznotka lubująca się w romantycznych spódniczkach i falbaniastych bluzkach. Miała nogi modelki, więc chętnie je prezentowała w butach na wysokich obcasach. Nawet po mieszkaniu spacerowała w kapciach na koturnie. Uważała, że to ją zgubiło. Podczas ataku przewróciła się i zwichnęła kostkę, a potem nie była w stanie uciekać przed napastnikiem. Psychologowie tłumaczyli jej, że niezależnie od noszonego obuwia, gwałciciel najprawdopodobniej i tak by ją skrzywdził. Ale Daria obwiniała samą siebie i swój styl ubierania się.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Ukazem cesarza Mikołaja I z dnia 9, 21 sierpnia 1844 roku gubernia sandomierska zostaje połączona z gubernią kielecką pod nazwą Guberni Radomskiej, w wyniku czego Radom ustanowiono stolicą guberni. Miasto zostaje osuszone, buduje się kanalizację, ratusz w stylu koryńskim według planu Henryka Marconiego oraz muzeum, rodzaj gabinetu zoologiczno-mineralnego. W 1899 roku odbywa się tu druga wystawa rolniczo-przemysłowa. Przemysł żelazo-hutniczy zajmuje na wystawie pierwszorzędne miejsce. Swoje wyroby prezentuje Towarzystwo Akcyjne z Bodzechowa, czyli rodzina Kotkowskich. 16 marca 1901 roku o godzinie 8 wieczorem po raz pierwszy na ulicach miasta zapala się światło elektryczne, zastępując oświetlenie naftowe. W 1902 roku powstaje nowa uczelnia – Szkoła Rzemieślnicza Miejska. Rok później powódź niszczy wiele domów. Jan Gombrowicz w 1915 roku dołącza do Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej. Dewajtis. Matka Ireny może sobie pozwolić na eleganckie stroje, ale chyba nie przywiązuje wielkiej wagi do wyglądu. Chce nauczyć córkę, że uroda nie jest najważniejsza. Pozostaje wtedy pod wpływem silnych kobiet, działaczek koła ziemianek. Jest w bliskich relacjach z Marią Rodziewiczówną, starszą od niej o 12 lat. Może zazdrości jej odwagi i siły? Rodziewiczówna zarządza rodzinnym majątkiem Chruszowa na Litwie, ale też pisze i wygrywa konkursy literackie. Ma męską posturę i ubiera się jak mężczyzna. Obcina na krótko włosy. Żyje z partnerką, Heleną Weichert, należącą do Stowarzyszenia Ziemianek, a później z Jadwigą Skirmontówną. W 1906 roku Maria Rodziewiczówna za namową Heleny Weichert wstąpiła do Zjednoczonego Koła Ziemianek, zalegalizowanego oficjalnie w marcu 1907 roku, obejmując kierownictwo Wydziału Ekonomicznego. W swoich dziełach zachęca wszystkich i wszystkie do gorliwej pracy na obranym posterunku, z radością wita każdą formę aktywności. Interesuje się sprawami równouprawnienia, dolą szwaczek i robotnic, a całą duszę wkłada w pracę koła Zjednoczonych Ziemianek. Rzutka, zuchwale odważna i pełna inicjatywy, tworzy świetlice, siedzibę ziemianek, przyczynia się do zorganizowania i rozwoju kółka warszawskiego. Zakłada przy lokalu ziemianek w Warszawie sklep spożywczy oraz sklep drobnego przemysłu ludowego. W latach 1905-1906 redaguje Świat Kobiecy, będący jednocześnie specjalnym organem Zjednoczonego Koła Ziemianek.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Czyli najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna.
3: I zahaczymy też o Iście Gwiazdorski, serial, który teraz króluje na streamingu, i o tym, czy na pewno zgadzamy się co do tego tytułu.
2: Natalia Ryba,
3: Jacek Cygan.
4: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mana z produkcji takich jak Marsjanie atakują czy Faceci w czerni. Do tego jeszcze muzyka Jamesa Hornera, Alana Silvestriego i Daniela Pembertona, czy ścieżka dźwiękowa Davida Arnolda z Dnia Niepodległości. Do usłyszenia.
3: Między ścieżkami. Już jutro po 18:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
7: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu.

0: Programu mBank. mBank.pl/zdrowe finanse.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I podróż przez Kraków komunikacją miejską.
3: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Kaufland jest!
4: Po reklamie.

168 dzień roku, środa, 17 czerwca, miesiąc za połową, na to wychodzi, tydzień pracujący na półmetku, na to wychodzi, w szkole już jakieś ostatki, czyli puste ławki, a w głowie pewnie już się kołacze temat wakacji i urlopu. Jeśli macie urlop już tuż, to pamiętajcie, że są tacy, którzy będą wam zazdrościć. Łukasz Wojtusik, Śniadanie Mistrzów w wakacje też będzie i to będzie o godzinę dłuższe, to już zdradzić teraz mogę. To już niedługo, no a można zabrać nas po prostu wszędzie ze sobą, bez względu na to, czy wakacje, czy nie. Jeśli gdzieś wyjeżdżacie, to od razu pamiętajcie, że jesteśmy w aplikacji RMF Classic. Tymczasem dzień dobry. Robbie Williams, Angels. 11 minut brakuje do 7.

0: pięknej, oskarowej kody, bardzo kameralnej, ale ważnej opowieści. Muzyka wybrzmiała w Śniadaniu Mistrzów. 3 minut brakuje do 7, a to oznacza, że powinien się pojawić w Studio Faktów Grzegorz Jasiński. Tak
1: potwierdzam,
0: też się dzieje.
1: Dzień dobry.
0: Ja potwierdzam, że fakty od Grzegorza już za chwilę, w nich...
1: W tych faktach dużo o zapowiedziach działań rządu w sprawie budowy ewentualnej amerykańskiej bazy w Polsce, w sprawie płac lekarzy i w sprawie cen paliw. Powiemy też o porażkach i zwycięstwach polskich tenisistów.
0: Spraw wiele, wszystkie rozważymy w faktach o 7.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: uzupełnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: 17 czerwca, środa. Zbliża się siódma, najwyższa pora, więc na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
4: Jest projekt uchwały utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Jak podkreślił szef rządu, Polska musi przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej.
5: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
4: Chodzi między innymi o stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zaplecza logistycznego, mieszkań oraz zabezpieczenia finansowego dla stacjonujących żołnierzy. Sojusz Polski z USA jest silny także dzięki wam, tak prezydent Karol Nawrocki zwracał się do Polaków na Florydzie. Spotkał się z nimi w Polskim Centrum imienia Świętego Jana Pawła II w Clearwater koło Tampy. To był ostatni punkt wizyty prezydenta za oceanem. Na Florydzie mieszka 40 tysięcy polskich obywateli. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków. Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
6: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL, po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
4: Sprawa związana jest z głośną sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku miał zarobić około 1 600 000 zł. Projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych. Ruszyło wygaszanie pakietu CPN. Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa przestało obowiązywać. Pod koniec marca rząd rozpoczął akcję pod hasłem ceny paliwa niżej. Chodziło o ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Teraz najwyraźniej rząd uznał, że największe ryzyko minęło. Jak zmiany odbiją się na rachunkach dla kierowców?
7: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy. To pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Straty ma uzupełnić podatek od nadmiarowych zysków. Poniosą go najwięksi sprzedawcy paliw.
5: To nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN.
7: Zapowiada premier Donald Tusk. Wczoraj rząd przyjął projekt w tej sprawie. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Wpływy z podatku mają wynieść w tym roku niespełna 4 miliardy złotych.
4: Zapowiada nasz dziennikarz ekonomiczny Igor Skrzypek.
8: Poranne fakty RMF Classic.
4: Bez kwalifikacji w wielkoszlemowym Wimbledonie zagra niedawna finalistka French Open Maja Chwalińska. Polka otrzymała od organizatorów dziką kartę i w turnieju będzie rozstawiona. Na pierwszej rundzie turniej w londyńskim Queen's Club zakończył przygotowujący się do Wimbledonu Kamil Majchrzak. Nasz reprezentant przegrał z czeskim tenisistą Jerzym Leheczką 5-7, 6-7. Do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle awansował zaś Hubert Hurkacz. Tenisista pochodzący z Wrocławia pokonał 6-3, 6-2 Andrzeja Rublowa.
9: Kolejne. Jest to bardzo ważne zwycięstwo dla mnie też, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw.
4: Hurkacz o awans do kolejnej rundy zagra z Niemcem Danielem Altmaierem.
3: I teraz mogę już powiedzieć, że kolejne fakty wracają o 7.30. Po prostu nie mogę się już Grzegorza doczekać ponownie. Pogoda już teraz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Proszę, proszę, i powoli nam się ociepla. Wczoraj 22 stopnie, dzisiaj w planie 24. Teraz od 11 do 15 stopni mamy. Najcieplej jest na południu, na Śląsku i w Małopolsce. Tutaj rano może jeszcze popadać deszcz. W centrum i nad morzem teraz obecnie dość pogodnie. Przed nami po prostu, panie, panowie, dość ładna środa, chociaż rano może być i przed południem burzowo, między innymi na Śląsku.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl
3: 4 po 7 na śniadanie mistrzów do radiowego stołu serdecznie zapraszam. Do 10 będę z wami w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
8: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
3: Laura dzisiaj życzenia pewnie nie tylko od Filona przyjmuje i są to życzenia imieninowe. A wśród urodzonych 17 czerwca są m.in. reżyser i scenarzysta filmowy wybitny, pan Krzysztof Zanussi. Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego do RMF Classic. Aktor Michał Żebrowski, znany m.in. z Wiedźmina, ale z teatru także znany. Panie Michale, wszystkiego dobrego. No i jeszcze wszyscy, o których wy pewnie wiecie, ja nie wiem, a o których warto pamiętać urodzinowo. Dla was naprawdę dużo dobrego. W poranku z kolei dużo kulturalnych drobiazgów, dobrych. Sprawdzę, co nas czeka na fotofestiwalu, który od jutra w Łodzi. Będziemy też podróżować komunikacją miejską przez Kraków i sprawdzimy, jak się tu jeździ, czy jest źle, czy nieźle.
8: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
3: A w datowniku Macieja za chwilę ciężka sprawa. U nas za to przyjemna muzyka, najpiękniejsza filmowa i piosenki. Z takich hitów jak Mac Max choćby. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. No wszyscy jesteśmy bohaterami, bo udało nam się światu powiedzieć o 7:05. Dzień dobry.

0: Muzyka Jerzego Rogiewicza do serialu 1670. Właśnie pojawiła się informacja, że trzeci sezon jesienią, zapowiedź w mediach już jest. A ja zapowiadam kolejne spotkanie z Maciejem Korkuciem, a dzisiaj czeka nas sprawa ciężka, symboliczna i prawdziwa figura.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 17 czerwca 1885 roku do Nowego Jorku przypłynął francuski parowiec Isère. Nie pierwszy parowiec i nie ostatni, a jednak specjalny, bo na jego pokładzie przybyła dość niepowtarzalna, no może i powtarzalna, ale jedyna w swoim rodzaju kobieta. W długiej szacie, z pochodnią w dłoni, ale ciężka niesamowicie. Zapakowana była w 214 olbrzymich skrzyń i była darem Republiki Francuskiej dla uczczenia stulecia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Statua Wolności, tak o niej mówimy najczęściej. Po poskładaniu miała 46 metrów wysokości, ale jak na ambitną istotę przystało, i tak potrzebowała podwyższenia. Tutaj nie było miejsca na wysokie obcasy, więc do góry ją pociągnął jeszcze bardziej niemal 50-metrowy cokół, który specjalnie w tym celu przygotowali już na własny koszt Amerykanie. Autorem rzeźby Wolność Opromieniająca Świat, taka była jej oficjalna nazwa, był francuski rzeźbiarz Frédéric Auguste Bartholdi. On sam znał smak i cenę wolności. Jako oficer bowiem walczył w przegranej przez Francję wojnie z Prusami w latach 1870-71. Efektem tej wojny była m.in. utrata przez Francję Alzacji wraz z jego rodzinnym miastem Kolmarem. Lubił sławić tych, którzy wolności bronili i o wolność walczyli. Dlatego 20 lat wcześniej, w drugim roku polskiego powstania styczniowego w 1864, wykonał ku czci walczących Polaków imponującą rzeźbę. Ukazał nagiego, spętanego mężczyznę w dynamicznej pozie z carskim dwugłowym orłem, który wyszarpywał mu fragmenty ciała z odsłoniętego boku. Zatytułował rzeźbę Le Martyr Moderne, męczennik współczesny. W ten sposób sławił poświęcenie i bohaterstwo Polaków. No cóż, Statua Wolności była francuskim darem dla narodu amerykańskiego, któremu inaczej niż Polakom w XIX wieku udało się obronić i utrzymać niepodległość. Nad szkieletem ogromnej rzeźby czuwał sam Gustav Eiffel. Podzielona na kilkaset części, statua wypłynęła w podróż przez ocean i 17 czerwca 1885 roku dotarła do Nowego Jorku na wspomnianym parowcu Isère. I nie był to pierwszy cumujący tam parowiec, ani też ostatni, a jednak przywiózł ładunek jedyny w swoim rodzaju.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Klasyczne elementy w poranku, nie może ich zabraknąć. Dworzak, humoreska, to za nami, a przed nami przejażdżka komunikacją miejską po Krakowie. Urzędnicy mówią, że po mieście nie jeździ się źle. Ba, nawet jeździ się co najmniej nieźle. A co na to pasażerowie?
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Urzędnicy w Krakowie komunikację miejską chwalą, na tle innych miast wypada ona całkiem nieźle, a powołują się na raport aplikacji Jak Dojadę.
2: Kraków wypadł

0: tym rankingu całkiem nieźle. Zajęliśmy w dwóch kategoriach pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce Kraków zajął w czasie oczekiwania na odjazd. To jest 6 minut i wynik ex aequo najlepszy w całym kraju razem z Warszawą i Wrocławiem. I tak samo Kraków znów zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o takt odjazdów, czyli średni odstęp między kursami autobusów i tramwajów to 13 minut.
1: Tłumaczy Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego, jednak autobusy w Krakowie przez opóźnienie znalazły się wśród tych najmniej punktualnych w kraju. A co na to wszystko pasażerowie?
2: Mogłoby być lepiej mi korków, ale jest nieźle.
3: Teraz tak w skali od 1 do 10, to ile dajecie komunikacji miejskiej w Krakowie?
4: Według mnie 6.
3: Dlaczego?
4: Przeładowane niektóre, bo wzięli dużo linii, a dołożyli tam, gdzie są puste autobusy.
5: No myślę, że 7, bo często są te tramwaje, więc jest jak jeździć.
3: Od 1 do 10 to ile dajesz?
2: 8.
1: Z pasażerami i pasażerkami w Krakowie rozmawiał Przemek Błaszczyk.

0: Michał Lorenz, muzyka do bandyty, 7:27, za chwilę kolejna porcja faktów w RMF Classic, w nich Grzegorz Jasiński podsumowanie dla nas przygotowuje mundialowej nocy za oceanem.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa o tej porze ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok 44-letniego Rosjanina zastrzelonego przedwczoraj w Białej Podlaskiej. To, przypomnijmy, artysta, performer o pseudonimie Simon Skrepecki, który ostro krytykował rosyjskie władze. Postępowanie w sprawie tego zabójstwa przejęła prokuratura okręgowa w Lublinie.
2: Ujawniono m.in. łuski oraz jeden nabój kalibru 9 mm. Ciało zostało poddane wstępnym oględzinom. Oględziny wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe.
1: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę oraz klefedron o czarnorynkowej wartości ponad 10 milionów złotych przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i 2 kobiety. Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: A w faktach mundial za oceanem. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wszystkie 3 bramki strzelił Leo Messi. W drugim meczu tej grupy Austria w 65. minucie gry remisuje z Jordanią 1-1. Wcześniej Norwegia pokonała Irak 4-1, a Francja Senegal 3-1. Obawą mistrzostwa organizowane w 3 krajach, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, było wiele. Na szczęście wygląda na to, że przebiega on bez większych przeszkód, a na trybunach zasiadają tłumy kibiców.
4: Jasno można powiedzieć, że w Kanadzie i USA, gdzie piłka nożna nie cieszy się aż tak wielką popularnością, stadiony i strefy kibica przejmują przede wszystkim imigranci.
5: Where are you from?
6: From Zambia.
4: Z wielu państw, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych. To, co kocham w piłce nożnej, to po prostu pasja i kibice z całego świata oraz to, jak bardzo są oddani swoim drużynom. Emocje na stadionach i w strefach kibica są ogromne. Na tym właśnie polega cały sens Mistrzostw Świata, żeby wszyscy byli zjednoczeni bez względu na różnice, żeby wspólnie cieszyć się ze swojego kraju i okazywać mu wsparcie.
1: Sprzed stadionu w New Jersey relacjonował nasz korespondent Paweł Żuchowski.
0: Kolejne doniesienia, nie tylko oczywiście z mundialu, w faktach, a te najbliższe w RMF Classic o 8. Ładna, ciepła środa. Co państwo na to? Możemy taki dzień zaliczyć do dobrych? Mam nadzieję, że tak będzie. Przyjmujemy z całym dobrodziejstwem inwentarza taką środę. Ja na przykład przyjmuję, mimo że w niej w planie trochę deszczu. O poranku może padać na południu, na Śląsku i w Małopolsce. Tu też najcieplej teraz 15 stopni, najchłodniej w Suwałkach stopni 11, dziś do 24 stopni. Peter, It's You. To jest propozycja muzyczna, nowość w naszej playliście opowieść o dwóch gwiazdach hokeja i pewnym romansie, relacji romantycznej z gorącej rywalizacji. Teraz dźwięki.

0: z gorącej rywalizacji. Piękne dźwięki. Peter, Peter i Cio w śniadaniu mistrzów. 7.38 tymczasem nam się zrobiła, a skoro młodzi pojawili się nie tylko na tafli, to niech pojawią się także w porannej opowieści. Coraz częściej mówi się, że młodzi ludzie podejmują ryzyko, ponieważ rozsadza ich dopamina. No to ja dementuję. Najnowsze badania naukowców pokazują coś zupełnie odwrotnego. Otóż specjaliści zauważyli, że to właśnie niedobór dopaminy może sprawiać, że nastolatki coraz częściej będą sięgały po alkohol czy inne używki. To trochę jak próba doładowania układu nagrody, którego po prostu brakuje, ponieważ dopamina, przypomnę, to neuroprzekaźnik w mózgu, który odpowiada między innymi za odczuwanie przyjemności, za motywację, za działanie naszego układu nagrody. Na szczęście z wiekiem poziom dopaminy naturalnie rośnie, na potrzeba ryzykownych eksperymentów zwykle maleje. Badacze przypominają, że coś bardzo ważnego jest tu do zapamiętania. Potrzeba emocji i adrenaliny to jest naturalna część dorastania. No i klucz w tym, żeby po prostu młodzi ludzie znajdowali takie bezpieczne sposoby na dostarczanie sobie adrenaliny, emocji w relacjach, w sporcie, w pasjach, no mówiąc najprościej, to nie nadmiar, a czasem właśnie brak bodźców pcha nas do ryzyka.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Żelazna porcja wiedzy.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Po reklamie.

0: piosenka o miłosnym szaleństwie chyba, tak mi się wydaje. Swój Gaja ma zestaw dźwięków na 10 minut przed 8. I to jest taki czas, kiedy ujawniamy swoją słabość do ekonomii.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na pasaż jak zwykle zaprasza nas Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się i stawiamy odważne pytanie. Czy Polska ma szansę stać się rajem inwestycyjnym? A rząd przedstawił 5 punktów, które mają sprawić, że tak będzie. To m.in. nowy program grantowy, wsparcie dla inwestycji w tak zwane czyste technologie i rozwój polskiej strefy inwestycji. To jest program, który pozwala przedsiębiorcom na przykład na zwolnienia podatkowe. Kiedyś mówiliśmy o tym, strefy specjalne. Głównym motorem napędowym polskich firm ma być jednak nowa platforma dla startupów.
3: Wciąż zbyt mała liczba startupów technologicznych gotowych do szybkiego wzrostu i ekspansji międzynarodowej powstaje na naszym rynku.
2: Przyznaje minister finansów Andrzej Domański, program ma połączyć startupy z funduszami inwestycyjnymi i ekspertami tak, by wszystko było w jednej sieci. A cel tych pomysłów jest ambitny, ale i odległy. Polska ma stać się jedną z trzech najbardziej wpływowych gospodarek Unii Europejskiej.
0: No poezja pewnie poezja. Dla uszu, co po niektórych. Ambitnie to wszystko brzmi dobrze, zejdźmy na ziemię. Do prozy codzienności. Mamy ostrzeżenie, jeśli planujecie dzisiaj coś załatwić w ZUS-ie.
2: Jeśli wybieracie się właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to może lepiej przełożyć wizytę na inny dzień. Przypominamy, że pracownicy ZUS-o rozpoczynają strajk ostrzegawczy od godziny 8 do godziny 10. W wielu placówkach interesanci nie będą po prostu obsługiwani, bo pracownicy domagają się podwyżek i na razie porozumienia z zarządem w tym obszarze nie ma. Niewykluczone są też dziś opóźnienia dotyczące innych usług, na przykład infolinii.
0: Wracamy do nieco lepszych wieści. Dobre informacje płyną z rynku paliw do nas.
2: Jutro spodziewajmy się obniżek na stacjach, bo Orlen obniżył stawki hurtowe i tankowanie powinno być tańsze o kilkanaście groszy za litr, zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Dzieje się tak, mimo tego, że do ceny paliwa znów doliczana jest pełna akcyza. Ropa na światowych rynkach nadal traci na wartości. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana poniżej $80. Korzystne zmiany widzimy także o poranku na kursach walut. Euro po 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 4,90.
0: Podsumowanie ekonomiczne dnia. Możecie się go spodziewać jak zwykle u nas o 18:00, a porannie jak zwykle był z nami Igor Skrzypek. Piękne dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Benji Madison, Will Slater i Dynastie. Dwóch minut niecałych brakuje do ósmej, wtedy kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. Co w faktach, Grzegorzu?
1: W faktach opóźnienia we wprowadzeniu karty rodziny mundurowej, strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powiemy też o powodzianach z Kłodzka, którzy wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
2: Reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: O ósmej kolejna porcja faktów nam się należy, tak też będzie w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Fakty ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzeniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się reporter RMF FM. Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewniać funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwo w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe. Na czym konflikt koalicjantów polega?
9: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. Na ostatnim etapie tworzenia programu PSL-owscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
1: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Zasada. O stanowisku związków będziemy jeszcze w faktach mówić. O ósmej rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punktualnie przyszli do pracy, ale przez najbliższe 2 godziny nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy ZUS domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
10: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
1: Mówi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Wczoraj ruszyło zorganizowane przez Związki Zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. Jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny.
8: Fakty, opinie, komentarze.
1: Rząd rozpoczął wygaszanie CPN. Chodzi o program ceny paliwa niżej. Nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo. Nasz reporter rozmawiał z kierowcami na jednej ze stacji benzynowych przy autostradowej obwodnicy Krakowa. Mimo obowiązywania jeszcze cen maksymalnych, podkreślają, że wciąż jest za drogo.
11: No, myślę, że poniżej 6 zł musiałaby być. No, 5,50 50 to by było tak, myślę, w miarę.
12: A taka, maksymalna cena?
11: No, ponad 6 zł już jest przegięcie.
13: Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że rynek sobie sam poradzi i regulowanie go w jakikolwiek sposób to nie jest wyjście, prawda?
1: Usłyszał nasz reporter Maciej Sołtys. Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy. Państwo obiecało od nich wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
14: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać swoje nowe, może inne, nowe życie.
15: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
14: Mam żal do państwa. Dlatego, że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej mieszkanka ulicy Chełmońskiego, pani Aneta.
0: Do faktów wrócimy o 8.30.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Jest już dość ciepło, 12 stopni w Białymstoku, 15 w Warszawie, 17 miejscami na Śląsku. Przelotny deszcz teraz w Świętokrzyskiem, miejscami także padać może delikatnie w Małopolsce. Chmur trochę na Dolnym Śląsku, w pozostałej części Polski dość pogodnie. Dzisiaj ma być przyjemnie, raczej do 24 stopni, jutro jeszcze o włos cieplej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Mamy ludzi w terenie, swoich ludzi. Natalia Ryba wspólnie z Magdą Juszczyk były na polskiej premierze filmu Ojczyzna i dziś jutro trochę wieści właśnie z tego ważnego wydarzenia. Przypomnę, to film, który dostał w Cannes specjalną nagrodę za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. Przed 9 relacja i rozmowa z... tego jeszcze nie zdradzę. Wcześniej zajrzę do gazet. W Tygodniku Powszechnym Filip Springer pyta o to, co poszło nie tak, jeżeli chodzi o architekturę. Miało być pięknie, a jest głównie patodeweloperka. A po 9 łączymy się z Łodzią. Tam jutro rozpocznie się święto. Wielkie święto fotografii, czyli 25. odsłona fotofestiwalu.
17: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: To może wet? Wet? Wet. Byle nie wet, za wet, za wet. Piosenka, która pojawiła się w filmie Cztery wesela i pogrzeb.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Jak zwykle o tej porze, 11 po 8, sięgamy do prasy. Większość Polaków popiera opiekę naprzemienną po rozstaniu rodziców. O tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Z sondażu wynika, że aż 67% badanych chce, by była to podstawowa forma opieki. Ponad 80% dostrzega problem izolowania dzieci od jednego z rodziców. Ministerstwo Sprawiedliwości nad takimi zmianami pracuje, żeby było po prostu lepiej. Z kolei Dziennik, Gazeta Prawna informuje, że wojsko ma dosyć i zbierać plastikowych butelek nie chce. I to jest efekt działania w naszym kraju systemu kaucyjnego, który wymusza na armii zorganizowane zbiórki odpadów. MON zapowiada zmiany w przepisach, ale na razie żołnierze cały czas muszą sami się we własnym zakresie zajmować recyklingiem. Jest już nowy tygodnik powszechny, a w nim ważny temat, temat numeru to patodeweloperka. Co poszło nie tak? Pyta w swoim tekście Filip Springer. Myśl architektoniczna ponoć jest w naszym kraju, a mimo to poszliśmy w patodeweloperkę. Tymczasem wyzwań przybywa. Dziś, zdaniem Springera, podstawowym pytaniem projektowym, jakie powinni zadawać sobie architekci i architektki, jest czy, a nie jak. Za tym pytaniem idą jednak kolejne, jak pisze autor, czy program, któremu ma służyć budynek, da się obsłużyć inaczej? Czy da się go zrealizować w obiekcie, który już istnieje? Czy to jest inwestycja pierwszej potrzeby? I kto z niej będzie czerpał zyski? To wszystko jest trudne, a sprawy jeszcze rozwadnia myślenie o ekonomii. Więcej o tym przeczytacie dzisiaj w nowym tygodniku powszechnym.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Kształt wody, muzyka Aleksandre Desplat, a nam się należy w poranku w środę raport z tego, co dzieje się w Zjednoczonym Królestwie. Będą to sprawy międzynarodowej wagi, o których opowie nam Bogdan Frymorgan, nasz korespondent w Londynie.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy i szersza edukacja społeczeństwa na wypadek rosyjskich prowokacji. Tak Wielka Brytania reaguje na informacje o tym, że za próbą podpalenia samochodu i domu premiera Kiera Starmera stała Moskwa. Sąd w Londynie uznał Ukraińca i Rumuna urodzonego w Ukrainie winnymi tych przestępstw. To młodzi, dwudziestokilkuletni mężczyźni. Przynajmniej jeden z nich został zwerbowany przez rosyjskiego agenta w serwisie Telegram. Tak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy BBC. Obaj to drobni przestępcy, którzy potrzebowali pieniędzy. Rosyjscy agenci sprytnie obniżają w ten sposób loty, namierzając za granicą ludzi szukających pracy i obiecują złote góry. W tym przypadku rekrutacji dokonał niewymieniony z nazwiska 23-letni dyplomata i syn wysoko postawionego rosyjskiego oficjela. Agenci często skłaniają swoje ofiary do popełnienia jakiegoś drobnego przestępstwa, a potem ich szantażują. W tym przypadku obaj mężczyźni nie wiedzieli nawet, że ich działania wymierzone były w brytyjskiego premiera. Byli prowadzeni tak, by stać się częścią rosyjskich działań hybrydowych, ale nie zdawali sobie z tego nawet sprawy. Dodajmy też, że rząd Wielkiej Brytanii oficjalnie nie odnosi się jeszcze do tych ustaleń. Wywiad także tego nie komentuje, ale były szef MI6 zachowuje mniej powściągliwości. Jego zdaniem Rosja przegrywa na froncie, dlatego chce rozszerzyć pole bitwy i takie działania się w to doskonale wpisują. Ale ponieważ rosyjscy agenci angażują ludzi niedoświadczonych, bez szkolenia agenturalnego, sprawcy takich ataków z łatwością wpadają w ręce policji. I tak też było tym razem. Zdaniem sir Richarda Mora, dziś już na emeryturze po pracy w MI6, zdecydowane działania Wielkiej Brytanii po ataku nowiczokiem w Salisbury na byłego szpiega Siergieja Skripala i otruciu polonem podwójnego agenta Aleksandrę Litwinienkę skłoniły Rosję do zrewidowania swoich działań. Kreml nie wysyła już do Wielkiej Brytanii swoich agentów, a w zamian na miejscu rekrutuje zwykłych przestępców. Z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Rigoletto i Verdi i 8.26, szykujemy się do kolejnego spotkania z faktami RMF Classic. Będą w nich oczywiście wieści z mundialu, ale to jeszcze nie wszystko.
1: Reklama.
2: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
0: Jest 8.30, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
16: Uwaga kierowcy, jeden pas ruchu w kierunku Nowej Huty został odblokowany po porannym karambolu na trasie S7 w Krakowie. Utrudnienia w tym miejscu potrwają jeszcze co najmniej przez godzinę. Na S7 zderzyło się aż 8 samochodów osobowych, 3 osoby zostały ranne. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec LPR. Na miejscu jest też aż 10 zastępów Straży Pożarnej. W tym miejscu mamy korki na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Mocno przytkana jest także trasa S7. Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów z broni palnej. Co dzieje się z zatrzymanymi?
17: Wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu.
16: Informuje Krzysztof Zasada.
18: Oparte na faktach.
16: Austria wygrała z Jordanią 3-1 w meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w San Francisco. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na 6 mundialach. Dziś ten rekord może wyrównać inna piłkarska legenda Cristiano Ronaldo. Portugalia wieczorem zagra z Demokratyczną Republiką Konga.
0: Do faktów wrócimy o 9:00. Teraz wieści pogodowe. Na południu kraju dzisiaj trochę deszczu, trochę przejaśnień, po południu możliwe też burze, ale i tak środa będzie dość przyjemna, a przede wszystkim ciepła. Zmierza do nas, z tego co widzę na mapie, fala upałów, odczujemy to już w najbliższy weekend. Dziś do 24 stopni, najcieplej ma być na Dolnym Śląsku, teraz od 12 do 17 stopni, jutro odrobinę cieplej, a od piątku gorąco. 8:33, nawet jeśli stoicie w korku albo coś was zatrzymało w domu, a przecież już powinniście być w pracy, to don't worry. Jest środa, jeszcze czwartek, piątek i weekend, i czerwiec, a niedługo lato w kalendarzu. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. 8:33, don't worry.

0: past, whatever it is.
1: W dobrym muzycznie nastroju idziemy przez środowy poranek. Śniadanie mistrzów trwa. Łukasz Wojtusik cały czas na posterunku. Obiecałem, że dziś i jutro będą spotkania z ojczyzną. To jest najnowszy film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Premiera oficjalna się odbyła. Taki pokaz premierowy. A do kin oficjalnie ojczyzna trafi już niedługo. W najbliższy piątek, chociaż w niektórych kinach studyjnych film już jest przedpremierowo pokazywany. My byliśmy oczywiście na oficjalnym pokazie w Warszawie. A na tym spotkaniu pojawił się odtwórca jednej z głównych ról, niemiecki aktor Hans Zichler, który wciela się w filmie w postać Tomasza Manna, niemieckiego prozaika, wybitnego eseisty. No i Hans Zichler opowiedział nam o tym, jak określiłby styl nagrodzonego w tym roku w Cannes polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego. Invented a handwriting of his own. His films have a spirit. On wymyślił własny charakter pisma. Jego filmy mają bardzo specyficzny styl i bardzo specyficzny przekaz, a jeśli chodzi o kino, to wpisuje się w bardzo długą tradycję, nawet kina niemego. Tradycję, która jest w większości zapomniana, a on ją wskrzesił. I to jest wspaniałe. Być aktorem oznacza, że muszę być wiarygodny. To wspaniale, że jestem aktywny, co oznacza, że muszę być wiarygodny dla innych. Oczywiście również dla siebie. Czy byłoby wiarygodne być spójnym i powiedzieć, cóż, nawet jeśli jestem zupełnie obcą dla mnie osobą, którą chcesz, żebym zagrał, musi to być wiarygodna osoba. To jest jedyne prawdziwe wyzwanie. Z Hansem Zichlerem rozmawiała Natalia Ryba. Ma, przypomnę tylko, że Paweł Pawlikowski za ojczyznę odebrał na 79. odsłonie Festiwalu Filmowego w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Film w piątek oficjalnie w kinach, ale my jeszcze wrócimy do niego jutro w poranku.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: zupełnie nie wiem dlaczego, ale ten utwór Animalsów to jest dla mnie utwór idealny do jazdy na drogę. House of Rising Sun zabraliście ze sobą, mam nadzieję, tę muzyczną opowieść, a ja mam inną propozycję jeszcze, która nakłania do wybrania się w trasę.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Chcemy ruszyć w drogę. Na filmowej mapie Polski znaleźć jak najwięcej ważnych punktów. Polska to jest przecież prawdziwa filmowa scenografia, pełna miejsc, które zagrały w kultowych produkcjach, serialach, historiach, które dobrze znacie z dużego i małego ekranu. Dlatego u nas w RMF Classic ruszymy w taką drogę, tworzymy filmową mapę kraju. Chcemy to robić razem z wami, będziemy odwiedzać miejscowości w czasie wakacji, które zamieniły się kiedyś na plan zdjęciowy. Chcemy odkryć kulisy tych miejsc, słuchać opowieści, waszych opowieści. Być może macie zdjęcie z filmową ekipą, zaliczyliście jakieś spotkanie intrygujące. No, czekamy na wieści od was w tej sprawie, czy w waszej okolicy kręcony jakiś ważny albo dla was intrygujący serial albo film. Zostały z tego wspomnienia, anegdoty. Napiszcie nam o tym koniecznie. Zgłoście swoje miejsca na rmfclassic.pl do filmowej mapy Polski. Przekonajcie nas, dlaczego właśnie do was powinniśmy przyjechać z naszym mobilnym studiem. Najciekawsze propozycje no po prostu spowodują, że się spotkamy. Pojedziemy do was. Do tego mamy dla was niespodzianki. Autorów najlepszych zgłoszeń nagrodzimy wakacyjnymi już gadżetami. Pomóżcie nam współtworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Piąty taniec węgierski Brahmsa na pożegnanie godziny 8. Za chwilę kolejna porcja faktów. Z nią pojawi się Grzegorz Jasiński. Co o 9:00, Grzegorzu?
1: Będziemy mówić o środzie strajkowej w ZUS-ie, o szansach na podniesienie drugiego progu podatkowego. Powiemy też o dzisiejszym meczu polskich siatkarek w ramach Ligi Narodów.
0: Wieloskładnikowe fakty już za chwilę.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
9: Już prawie dziewiąta, już pora na fakty. RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Maje dla nas Grzegorz Jasiński.
10: Na początek faktów środa strajkowa w ZUS-ie. Protest potrwa jeszcze przez godzinę, czyli do 10. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się m.in. podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Zarząd firmy zaproponował 200 zł brutto. Osoby, które rano zgłosiły się do siedziby ZUS, na przykład przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, po chwili wychodzą z niczym.
11: Od 8 do 10 strajk jest.
12: Czyli został pan odprawiony z kwitkiem?
11: No niestety.
12: No i co teraz? Przyjdzie pan po 10 czy jutro?
11: Do domu. Jutro przyjdę.
12: Rozumiem, że się nie udało, skoro tak szybko pani...
13: Nie udało się, niestety się nie udało.
12: To była chyba najkrótsza pani wizyta w ZUS-ie.
13: No tak, tak.
10: Większość osób, z którymi rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, odnosi się do protestu ze zrozumieniem. Przyznają, że pracownicy ZUS zarabiają za mało i każdy ma prawo walczyć o swoje prawa. W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
14: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie.
15: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływy do budżetu.
14: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
15: Są rozmowy.
14: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
16: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
14: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
10: Zapowiada nasz reporter Kacper Wróblewski.
17: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
10: Co Ministerstwo Obrony Narodowej wie o przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego za oceanem? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
18: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem, mogę nie być na bieżąco. Natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
10: Cała rozmowa z wiceszefem MON jest na rmf24.pl, a prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie z Florydy odwiedzi dziś żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu taktycznym Dzielny Dzik-26, odbywającym się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych w warmińsko-mazurskim Orzeszu. A w samo południe swój drugi turniej Ligi Narodów rozpoczną polskie siatkarki. Biało-czerwone w pierwszym meczu w Bangkoku zagrają z reprezentacją Bułgarii.
19: Zespół, który gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracam uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku.
10: Mówi Kacper Duda, statystyk naszej kadry, która w kolejnych meczach w Tajlandii zagra z reprezentacjami Ukrainy, Holandii i Kanady.
9: Kolejne fakty o 9.30. Wróci z nimi do nas Grzegorz Jasiński.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: Proszę, proszę, 18 stopni już na południu kraju, na Śląsku, w Małopolsce miejscami. Tutaj przed południem może trochę jeszcze popadać deszcz, a po południu możliwe także w prognozie są przynajmniej burze. Za to w centrum ma być słonecznie, potem trochę chmur, potem znowu słonecznie. Teraz tam 16 stopni, nad morzem też ładnie, od 15 do 17 stopni nad Bałtykiem. Dziś maksymalnie 24 stopnie, najcieplej będzie na zachodzie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: 4 po 9, takie ćwiczenie. Chwila relaksu na macie, to macie państwo u mnie jak w banku. Szczegóły za kilka minut, potem trochę filmowo-serialowych plotek. W polskich kinach Dzień Objawienia. Możecie oglądać to. To jest najnowszy film Stevena Spielberga. Radzi sobie naprawdę nieźle w box office. No jak reżyser poradził sobie z problemem pracy przy Parku Jurajskim, to o tym więcej za moment opowiem. Po 9.30 z kolei przenosimy się do Łodzi. Na Łączach będzie z nami Marta Szymańska z kolektywu organizującego 25. edycję fotofestiwalu.
17: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wychodzimy naprzeciw.
9: Fotofestiwal od jutra do 28 czerwca, a u nas już teraz Ennio Morricone, Dobry, Zły i Brzydki.

0: Na ścieżce poranka temat z serialu Paradise, którego pierwszy sezon naprawdę bardzo cenię. Za chwilę taneczna rozgrzewka, a przed nią idziemy na matę. Wierzcie lub nie wierzcie, można już za darmo ćwiczyć z profesjonalistami w mieście, w Krakowie. I spotkamy się w parku.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Darmowe treningi w Krakowie odbywają się w ramach akcji Ćwicz w Zieleni. Wystarczy zabrać ze sobą matę. W harmonogramie zajęć w tym roku znajdziecie jogę, pilates. Zajęcia zaplanowano we wtorki, środy i czwartki.
2: W tym roku ćwiczymy w Parku Jordana, w Parku Bednarskiego i w Parku Reduta.
3: Co ćwiczymy?
2: Takie ćwiczenia pozwalające nam zażyć takiej dość spokojnej, ale fizycznie wymagającej aktywności, do czego serdecznie zachęcamy. Zawsze pod okiem instruktorów warto mieć ze sobą matę, wygodnie się ubrać, mieć ze sobą wodę i polecamy też, żeby zapisać się do grupy facebookowej Ćwicz w Zieleni. Tam są publikowane wszystkie informacje i jest też na bieżąco przekazywana informacja dotycząca ewentualnego odwołania zajęć ze względu na pogodę.
0: Tłumaczyła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, a rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Zapowiedział powrót do tego, co wychodzi mu najlepiej, epickiej historii oraz bohaterów, którzy są niejednoznaczni. A skoro o historii kina mowa, o historii opowieści tak naprawdę na dużym i małym ekranie, to Steven Spielberg wrócił ostatnio wspomnieniami do Parku Jurajskiego. Jego nowy film Dzień Objawienia możemy oglądać już w polskich kinach, a reżyser zdradził, że pierwotnie rolę doktora Alana Granta w Parku proponował Harrisonowi Fordowi. Jego odmowa była, jak mówi, dla niego druzgoczącym doświadczeniem. Ostatecznie postać zagrał Sam Neill i dzisiaj Spielberg przyznaje wprost, to był wybór idealny. No i czasami tak jest, że się nie układa, a jednak się układa. Warto tutaj dodać, że film z 1993 roku, mowa o pierwszym Parku Jurajskim, miał budżet na poziomie 63 milionów dolarów, a zarobił, uwaga, posłuchajcie, ponad 1 100 000 000 na całym świecie i do dzisiaj pozostaje jednym z największych hitów w historii kina. Produkcja z Laurą Dern, z Jeffem Goldblumem, z Samuelem L. Jacksonem w obsadzie, no to po prostu popkulturowa legenda już jest. No, nie tylko film pyszny, muzyka też, John Williams.

0: Tedę grali, a potem o tym, co w faktach się wydarzy, opowiadali w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Grupa G7 deklaruje większą presję na rosyjską gospodarkę. Unia Europejska z kolei przygotowuje doraźną pomoc handlową dla Armenii, a Leo Messi wpisuje się na karty mundialu bardzo ważnym osiągnięciem, ponieważ to pierwszy piłkarz, który zagrał w 6 mundialach. O tym wszystkim Grzegorz Jasiński już w szczegółach opowie nam za chwilę w kolejnej porcji faktów.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: 9.30. Najwyższa pora na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński ma je dla nas.
1: Przywódcy państw G7 o poranku deklarują, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej i zgadzają się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską. Oświadczenie w tej sprawie przyjęto podczas szczytu we francuskim Evian. Tam czarno na białym deklaracja: wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu. W osobnym oświadczeniu przywódcy G7 informują, że przyjmują z zadowoleniem porozumienie między USA i Iranem i są gotowi przyczynić się do jego wdrożenia. Unia Europejska przygotowuje doraźną pomoc handlową dla Armenii, by wesprzeć ją w obliczu rosyjskich ograniczeń importowych, poinformował dziś dziennik Financial Times. Bruksela podjęła interwencję, gdy Moskwa ograniczyła import żywności i kwiatów w odpowiedzi na zwrot Erywania ku zachodowi, co miało wywrzeć nacisk na prozachodni rząd kraju.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Leo Messi został pierwszym piłkarzem w historii, który zagrał na 6 mundialach. Nie tylko zresztą zagrał, ale strzelił Algierii 3 bramki. Dziś rekord liczby meczów może wyrównać inna piłkarska legenda, Cristiano Ronaldo. Portugalia wieczorem zagra z Demokratyczną Republiką Konga. Mimo 41 lat, Ronaldo jest wciąż ważną postacią tej reprezentacji, podkreśla selekcjoner portugalskiej kadry Roberto Martinez. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego 6. Mistrzostwa Świata, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydają się być pierwszymi, mówił Roberto Martinez, który po mistrzostwach kończy pracę z portugalską reprezentacją. Dziś do gry wkroczy też kolejny z faworytów. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, której liderem będzie po raz kolejny 40-letni Luka Modric.
0: A na boisko faktów po raz kolejny Grzegorz Jasiński zawita o 10:00. Dziś 24 stopnie, jutro 2-3 więcej, w piątek nawet 29 stopnia, w weekend ho ho, 32 stopnie w cieniu w niektórych miejscach kraju. Proszę się szykować na upał, idzie do nas ten upał, dlatego cieszmy się tym, że dzisiaj będzie mniej i że po prostu będzie ciepło, do tego pogodnie. W centrum, nad morzem, padać może z kolei na południu i na północnym wschodzie, teraz od 13 do 19 stopni. 9.32, już za chwileczkę, już za momencik, Fotofestiwal w Łodzi się rozpocznie jutro. 25. edycja tego międzynarodowego wydarzenia fotograficznego, które przyciąga ludzi z całej Europy właśnie do Łodzi od 18 do 28 czerwca. Tu 150 artystów, ponad 30 wystaw w różnych przestrzeniach miasta. O tym, co się wydarzy na Fotofestiwalu, już za chwilę porozmawiamy. Będziemy łączyli się z Łodzią, ale wcześniej u nas Bill Withers i Ain't No Sunshine. Ain't no

0: Studio festiwalowe.
1: Przenosimy się do Łodzi. Tam już jutro 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii. Marta Szymańska z nami na łączach z kolektywu programowego Fotofestiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was.
1: Sztuka, współpraca, społeczność. Bardzo szeroki tytuł tegorocznych spotkań z fotografią w Łodzi. No, tak naprawdę taki tytuł, w który można włożyć prawie wszystko.
2: Tak, to jest tytuł, w który można włożyć wszystko. To jest tytuł nie tylko i wyłącznie tegorocznego festiwalu, ale to jest takie hasła, którymi my określamy sposób, w jakim tworzymy festiwal, w jaki sposób budujemy program, jak myślimy o fotografii, bo to jest fotofestiwal zgodnie z nazwą, ale oprócz fotografii jest tam bardzo dużo dyskusji na tematy współczesne, na tematy historyczne, ale jest też bardzo dużo muzyki. Fotografia jest dla nas takim sposobem na, czy może motywacją do tego, żeby się, pretekstem do tego, żeby się spotkać i żeby być razem i żeby rozmawiać o świecie, ale robimy to nie tylko i wyłącznie przez fotografię.
1: Ale o fotografii rozmawiać dzisiaj będziemy. Przede wszystkim chyba największą gwiazdą, jeżeli chodzi o prace, które zobaczymy, wydaje się być Philip Montgomery, dzięki któremu, jak rozumiem, pokażecie nam współczesne Stany Zjednoczone.
2: Tak, rzeczywiście jest to jedna z tych takich najgorętszych nazwisk na tegorocznym festiwalu, ale także w ogóle w amerykańskiej fotografii, jedna z takich najbardziej znanych postaci. Philip Montgomery fotografuje od kilkunastu lat w taki bardzo klasyczny, nie wiem czy klasyczny, ale w reporterski sposób, świetne czarno-białe fotografie Amerykę i jej ostatnie przemiany społeczne, problemy, ale robi to w sposób taki niezwykle bliski. To znaczy, patrząc na te zdjęcia, mamy absolutną świadomość, że on tam jest, że on bierze udział w tych wydarzeniach, że on jest bardzo emocjonalnie zaangażowany, że oprócz fantastycznego takiego rzemieślniczych umiejętności fotograficznych, no jest tam bardzo dużo zaangażowania także w opowieść. My będziemy pokazywać dużą wystawę, retrospektywną wystawę, na której są prace z ostatnich kilkunastu lat. Do prac, te najnowsze prace to są ostatnich kilka miesięcy. I Philip Montgomery skupia się w swojej twórczości na fotografowaniu takich najbardziej palących problemów społecznych w Stanach Zjednoczonych. Czyli są tam prace, które pokazują tam społeczeństwo, które jest dotknięte problemami związanymi z narkotykami, ale także społeczeństwo, które walczy o swoją wolność, o swoje prawa i sprzeciwia się coraz bardziej narastającej dyktatorskiej władzy w Stanach Zjednoczonych. Philip Montgomery spędził ostatnie miesiące w Minneapolis, śledząc to, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Więc on jest od kilkunastu lat zawsze w centrum wydarzeń. I to wszystko będzie można zobaczyć na wystawie, która otwiera się w ramach festiwalu w Miejskiej Galerii Sztuki. Warto wspomnieć, że festiwal do 28 czerwca, czyli to jest niedługie wydarzenie, ale wiele wystaw, i w tym właśnie wystawa Philipa Montgomery'ego, będzie otwarta dłużej, nawet do września.
1: Marta Szymańska cały czas z nami, Fotofestiwal w Łodzi już od czwartku. Wrócimy jeszcze na mapie kulturalnej RMF Classic do Łodzi za moment.
0: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: wyróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Studio festiwalowe.
1: Wielkie Święto Fotografii od czwartku w Łodzi, czyli Fotofestiwal, potrwa oficjalnie do 28 czerwca. Z nami na łączach Marta Szymańska z kolektywu programowego Fotofestiwalu. Mówiliśmy o takiej monograficznej wystawie przed chwilą, a teraz wystawa złożona z wielu projektów. My Zwierzęta, o czym to opowieść?
2: My Zwierzęta to wystawa, którą można zobaczyć w Art Inkubatorze na ulicy Tymienieckiego 3. Zebraliśmy na niej 9 projektów artystów i artystek z całego świata, którzy przyglądają się temu, w jaki sposób wyglądają relacje między zwierzętami i ludźmi. I tutaj bardzo różne projekty, od takich archiwalnych prac po najbardziej współczesne. Spróbujemy patrzeć na ten temat relacji zwierzęco-ludzkich nieco z innej perspektywy i też zachęcić naszych widzów do tego, żeby może w sobie odnaleźli takie elementy zwierzęcości. Bardzo piękne projekty, między innymi świetny projekt Fengling, chińskiego artysty, który opisuje życie swojego domowego gospodarstwa, w którym jedną z kluczowych postaci jest niemałych rozmiarów świnia, która zajmuje przestrzeń wielkiego blokowiska chińskiego wspólnie z papugami i z kotami. I ta świetna dokumentacja między innymi na festiwalu, ale także piękny projekt Maitami, fińskiej fotografki, która opowiada, czy zadaje pytanie, jak blisko jest człowiekowi do ośmiornicy i czy są jakieś doświadczenia, które możemy dzielić z tym absolutnie nieprawdopodobnym stworem. Więc bardzo, bardzo zaskakujące projekty, które pozwalają nam spojrzeć właśnie na te relacje w nieco innej perspektywy. No i to jedna z wielu wystaw, na które zapraszamy do Łodzi, bo Fotofestiwal to jest ponad 30 projektów artystycznych w całym mieście. 2 centra festiwalowe w tym roku, jedno w starych fabrykach, to co w Łodzi najpiękniejsze, stare wyremontowane fabryki przy ulicy Tymienieckiego 3. Drugi to coś mniej charakterystycznego dla Łodzi, wspaniały pałac z świetnym ogrodem i tam będzie można też odpocząć w te upalne dni, które przed nami. Pałac Bidermana, no ale także inne piękne przestrzenie w Łodzi, czyli między innymi zabytkowa elektrociepłownia, kotłownia i maszynownia, które fantastyczne, niezwykłe wydarzenie na 25-lecie festiwalu. Udało nam się zaprosić dwoje doskonałych artystów. Johna Confraha, który jest brytyjskim twórcą filmowym, który 2 lata temu reprezentował Wielką Brytanię na Biennale w Wenecji. I z tym samym projektem Listening All Night in the Rain będzie także u nas w Łodzi. Natomiast to będzie bardzo wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju prezentacja, ponieważ specjalnie muzykę na żywo wykona do jego instalacji wideo wykona Hania Rani.
1: Niepowtarzalny, jubileuszowy 25. Fotofestiwal w Łodzi od czwartku do 28 czerwca oficjalnie. Mnóstwo spotkań, mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć, no i dyskusji, w których warto wziąć udział. Jeśli macie blisko, a nawet jeżeli macie daleko, przybywajcie na Fotofestiwal, o którym opowiadała nam gościni Śniadania Mistrzów Marta Szymańska z kolektywu programowego Fotofestiwalu. Wszystkiego dobrego dla Was. Piękne dzięki.
2: Dzięki, do zobaczenia.
0: Studio Festiwalowe.

0: Tak orzeczy muzycznie Zaratustra i pan Strauss, co rzeczy Katarzyna Chnat, to za chwilę państwu rzeknie, bo na razie mówić nic nie chce, z bardzo prostego powodu. Nie chce zdradzić, jaką zagadkę dla państwa przygotowała, a ja uporczywie próbuję się tego od niej dowiedzieć. Za chwilę tylko wam przekażę szczegóły. Katarzyna Chnat z wami do 14, a o 10 fakty. My słyszymy się jutro przed 7. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
11: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14.
12: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 10:00, w studiu faktów jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas zatem na najświeższe fakty RMF Classic.
16: Wiceminister obrony Paweł Zalewski powiedział w porannej rozmowie w RMF FM, że polskiej stronie zależy na tym, by stała baza wojsk amerykańskich była położona przy centrum logistyczno-komunikacyjnym. Dodał, że takie jest też oczekiwanie Amerykanów, którzy chcą ponadto, by baza powstała przy dużym mieście. Rząd przyjął wczoraj uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski. Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie. Po powrocie do Polski prezydent ma zaprosić szefa MON na spotkanie w celu omówienia dalszych kroków. Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej, mówią związkowcy służb podległych MSWiA. Jak ujawniliśmy w faktach, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między MSWiA i MON-em w sprawie kręgu beneficjentów tego programu. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
1: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć m.in. ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
16: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
11: Poznaj fakty. RMF Classic.
16: Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca tylko utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne. Dla kierowców przed wakacjami to zła informacja.
6: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
14: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ja, pan to policzone?
17: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę tylko do pracy.
14: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
17: Moim zdaniem tak, bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
16: Te głosy zebrał w Krakowie reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach nagłaśniamy dziś problem tych, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. 38 rodzin po powodzi nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
18: Domy na ulicy Homońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
19: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością, niewiadomą. Ogromny żal mamy.
18: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
16: Informuje nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
15: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 11:00. Zapraszamy. A ja teraz opowiem o tym, co w prognozie pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego i tu miejscami możliwy przelotny deszcz, lokalnie również burze. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy w czasie burz, głównie północno-zachodni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: 4,5 minuty po 10. Katarzyna Chnat. Dzień dobry, witam i zapraszam teraz na spotkanie z przygodą. Do 14:00 będą zagadki podróżnicze w konkursie Plecak pełen pomysłów. Mam też inne ciekawe propozycje kulturalne i trochę muzycznych nowości. A zaczynamy klasycznie. Za chwilę u nas temat z filmu Amelia, a teraz fragment Seine Kleine Nacht Music Mozarta. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields pod batutą Sir Neville'a Marinera.

0: Francuski klimat paryskich kafejek przypomniała nam muzyka z filmu Amelia w RMF Classic. A ja zapraszam na dalszą podróż naszą ścieżką dźwiękową w konkursie Plecak pełen pomysłów.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: W tej zabawie my opowiadamy każdego dnia o jakimś pięknym miejscu na ziemi i podpowiadamy, co warto spakować ze sobą, wybierając się tam, a wy po naszych podpowiedziach odgadujecie, o jakie miejsce chodzi. A potem w odpowiedzi na drugie pytanie opisujecie inne miejsce, inny kraj, który chcecie nam zarekomendować na te wakacje. W ten sposób tworzymy unikalną mapę miejsc, które warto odwiedzić tego lata. Zapraszam do kreatywnych odpowiedzi, bo dla zwycięzców mam nagrody. Można u nas wygrać praktyczny, kompaktowy plecak podróżny, do którego dorzucimy trochę naszych radiowych gadżetów. Szczegóły tej zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl, a wskazówki dla grających będą się co jakiś czas pojawiały na naszej antenie. Towarzyszy nam też muzyka, ta filmowa najpiękniejsza, ale nie tylko. Aktualnie amerykański duet wokalno-instrumentalny The Everly Brothers w piosence o marzeniach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polopo.
3: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
11: Wolę życie w biegu i w obiegu.
12: Pieniądz musi krążyć.
13: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: W Muzeum Zamojskiej w Kozłówce otwarto nową wystawę czasową zatytułowaną Tam, gdzie linia staje się opowieścią. Witold Chomicz 1910-1984. Prezentowane są tam prace i elementy warsztatu artysty, który działał w obszarze różnych technik malarskich i nie tylko, mówi kuratorka wystawy i historyczka sztuki Magdalena Laskowska.
2: Był świetny i w malarstwie olejnym, i w malarstwie akwarelowym. Poruszał się świetnie też w drzeworycie, w linorycie, w litografii, czyli w technikach już stricte powielalnych. No ale tak jakby jego clue działalności była praca z książką i to, co istotne dla niego, był doskonałym rzemieślnikiem, ale też był bardzo dobrym nauczycielem, bo spod jego ręki wyszło grono wspaniałych artystów i to takiej klasy jak Panek, czy jak Młodzianowski, czy jak całe grono ludzi zajmujących się piękną książką, czyli Jerzy Desselberger, czy Gabryś Orłowska.
1: Wystawa prezentowana jest w sali wystaw Muzeum Zamojskiej w Kozłówce i czynna będzie do końca listopada. Warto będzie się tam wybrać. Fani muzyki filmowej czekają już na wrzesień i na moment, w którym będą mogli wybrać się do Trójmiasta na kolejną, siódmą już edycję Brazzwood Soundtracks Festival. W tym roku program szczególnie bogaty w soundtracki filmowe, o co zadbał inicjator tego festiwalu Łukasz Luc-Rostkowski, a rozmawiała z nim Jadwiga Polus.
3: Bardzo istotnym elementem dla nas jest cyfra 3, ponieważ te trzy miasta będą też determinować takie trzy spojrzenia na film. To będzie spojrzenie przez pryzmat Polski, Polish Master Shots. Będziemy prezentować takie najlepsze, czy też najbardziej docenione przez ludzi ścieżki dźwiękowe polskiej muzyki filmowej. Mamy spojrzenie europejskie, European Spotlight, i będziemy mieć spojrzenie Hollywood Stories, czyli takie przez pryzmat właśnie Hollywood, które no, jest też po prostu częścią już mojego życia w jakiś sposób.
1: Brazzwood Soundtracks Festival 12 i 13 września w Trójmieście.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

Kwadrans przed 11. Słuchacie RMF Classic. My teraz wracamy do muzyki. U nas już za chwilę temat serialu Czas Honoru i muzyka Bartosza Hajdeckiego. A teraz piosenka, którą zaśpiewa Olivia Dean i który to utwór można usłyszeć w filmie Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: Dzisiaj w naszej zabawie wybieramy się do miejsca, które pod wieloma względami jest wyjątkowe. No i pewnie powiecie, ta szminowość, każde miejsce, o którym opowiadamy, jest takie. To prawda, ale ta wyjątkowość polega nie tylko na tym, że są tam piękne widoki, cudne plaże i słońce, ale jest to miejsce, w którym szczególnie odnajdą się ci, którzy cenią sobie elegancję i zwracają szczególną uwagę na ubiór. Bo ten kraj słynie z rygorystycznego podejścia do ubioru. Spacerowanie po mieście w stroju plażowym jest prawnie zabronione i grozi mandatem. Natomiast jeżeli ktoś będzie planował tam wieczorne wyjście do restauracji, to do walizki koniecznie trzeba spakować, panowie, długie spodnie garniturowe, koszulę z kołnierzykiem, marynarkę i eleganckie buty. Warto też wrzucić krawat, a panie pakują koktajlową lub wieczorową sukienkę, elegancki kombinezon i buty na obcasie, albo bardzo eleganckie, płaskie sandały. Gdzie taka garderoba się przyda? Macie pomysł? Jeśli tak, to zapraszam do wypełnienia formularza konkursowego. Plecak pełen pomysłów. Formularz znajdziecie na rmfclassic.pl. Kolejna wskazówka już niebawem. A my wracamy do muzyki. Bardzo elegancko teraz będzie. Maurice Gendron zagra nam fragment pierwszej suity wiolonczelowej G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Przy takich oto dźwiękach zbliżamy się do godziny 11:00. To znaczy, że za chwilę najświeższe fakty, a w studiu faktów jest już z nami Grzegorz Jasiński. Co tym razem przygotowałeś nam?
1: Będzie między innymi o terminie wyborów prezydenckich w Krakowie, a dokładnie o tym, że może zostać zmieniony, i ogólnie o problemach z kierowcami, problemach różnej natury.
0: Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Po reklamie.
0: Jest 11:00 i mamy najświeższe fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
9: Zostały złożone trzy protesty. W stosunku do dwóch rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest trzeci. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty września. I myślę, że one są dość realne.
1: Mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Do południa trzeba się liczyć z utrudnieniami na trasie S7 w Krakowie. Na pasie w kierunku Nowej Huty, przypominamy, zderzyło się 8 samochodów, ucierpiały 3 osoby i nadal da się tam przejechać tylko jednym pasem. Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał zapłacić jedynie poręczenie majątkowe.
10: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący wężykiem, kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwa, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
1: Informuje Krzysztof Zasada. Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. nie 500 zł, a 2,5 tysiąca.
11: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
12: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
13: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
14: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
11: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
1: Przypomina reporter RMF FM Michał Radkowski. Dom spokojnej młodości, bezdomny wiersz czy niebiański telefon zaufania. W niedzielę ostatni w sezonie krakowski salon poezji w Łodzi. Do pełnego metafor świata Ewy Lipskiej zaprosi widzów m.in. Emilia Klimczak.
15: Poezja Ewy Lipskiej to poezja, która nie daje łatwych odpowiedzi, która uczy uważności, krytycznego myślenia. Jednocześnie potrafi być czuła i bardzo bliska w odkrywczy sposób, opisując odwieczne ludzkie emocje i lęki.
1: Spotkanie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w samo południe zagra kwartet smyczkowy Industria.
0: A u nas kolejne spotkanie z faktami za godzinę o 12. Teraz prognoza pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Ale na razie w Krakowie na przykład całkiem ładne słońce. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy, głównie północno-zachodni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: RMF Classic z muzyką na pierwszym planie.
16: This is Harry Gregson-Williams.
17: My name is Michael Nyman.
18: This is Howard Shore.
19: Hi, my name is Don Davis.
20: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z miniserialu pod tytułem Iron Heart. Opowieść o tym, jak genialna wynalazczyni tworzy najbardziej zaawansowany kostium od czasów Iron Mana. A my tworzymy w RMF Classic najlepszy klimat muzyki filmowej wszechczasów i mamy też inne propozycje. Aktualnie zapraszam na ciąg dalszy konkursu z plecakiem w roli głównej. Jest 11 minut po 11.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Dziś pakujemy się na wyjazd do jednego z najmniejszych państw na świecie, które słynie z licznych atrakcji. No i tam też kręcono kilka filmów, między innymi tych z agentem 007 w roli głównej. I co ciekawe, można ten kraj obejść spacerem zaledwie w jeden dzień. Co to za miejsce? Ruszcie szare komórki, poszukajcie w pamięci scen z Jamesem Bondem, głównie tych, w których prezentuje swe wdzięki w garniturze. I wypełnijcie formularz konkursowy, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Co jeszcze się przyda, pakując się tam na wyjazd? O tym jeszcze powiem w tej godzinie programu. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz wracamy do muzyki. Będzie filmowo i serialowo. Za kilka chwil fragment soundtracku z filmu Polowanie. Wcześniej temat główny z serialu Robin Hood i muzyka grupy Klanat, a teraz bardzo piękny temat ze ścieżki dźwiękowej do filmu W cudzej skórze.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ty to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieram jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już dziś po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Od Żanku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
5: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
4: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
5: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, wracamy teraz do muzyki. Na naszej antenie już za chwilę fragment czwartej symfonii F-dur Williama Boyce'a. To będzie wykonanie zespołu English Concert, który poprowadzi Trevor Pinnock. A teraz scena z drugiego aktu Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To znów wykonanie londyńskiej orkiestry symfonicznej, którą prowadzi Michael Tyson Thomas.

0: Fragment czwartej symfonii w dur Williama Boyce'a grał zespół English Concert pod wodzą Trevora Pinnocka. A ja zapraszam do zabawy pełnej podróżniczych zagadek i szansy na zgarnięcie ciekawej nagrody.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: A dzisiaj pakujemy nasz wirtualny bagaż na podróż do kraju, w którym znajduje się najprawdziwszy pałac i najsłynniejsze kasyno świata. Co ciekawe, mieszkają tu również książęta i miliarderzy i milionerzy. No dlatego obracając się w takim kręgu, warto między sobą jakąś elegancką odzież. A oprócz tego oczywiście potrzebny będzie paszport lub dowód osobisty, bo ten bezwzględnie wymagany jest przy wejściu do kasyna. No i karta kredytowa o wysokim limicie, najlepiej wielowalutowa, ale i gotówka się przyda, choćby na napiwki czy drobne zakupy. Zatem gdzie my się do dzisiaj pakujemy? Jakie jest miejsce docelowe? To jest dzisiaj pytanie główne w naszym konkursie, a w odpowiedzi na drugie pytanie z formularza pamiętajcie, żeby napisać, jakie inne miejsce nam chcecie polecić na te wakacje i dlaczego. Najbardziej kreatywne odpowiedzi oczywiście nagradzamy. Finał około 13.30. Zapraszam serdecznie. Jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie odpowiedzi. A muzycznie już za chwilę podróż do Arizony, natomiast teraz Brian Tyler i jego muzyka z filmu Thor – Mroczny świat.

0: Tęczowy walc Florence Price to za nami w RMF Classic. A my dzisiaj palcem po mapie wybieramy się do miejsca, gdzie nocą miasto mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Bo to taki kraj, który kojarzy się z bogactwem, elegancją i luksusem. A co warto spakować do torby, wybierając się tam? Mam kolejne wskazówki.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Dobre kosmetyki, to na pewno się tam przyda. Najlepiej z ochroną i wysokim filtrem, bo słońce potrafi tam mocno przygrzać, a marmurowe chodniki i bliskość wody potęgują ten efekt. Do tego dobre perfumy, bo w miejscu, gdzie zapach luksusu unosi się w powietrzu, ulubiony flakon perfum to kropka nad i każdej stylizacji. Gdzie to się my dzisiaj wybieramy? Kto z Was już wie, to zapraszam do wypełnienia formularza, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Czekam cały czas na zgłoszenia. Kolejne wskazówki pojawią się jeszcze po godzinie 12 dla tych, którzy mają wątpliwość, a na finał i rozdanie nagród zapraszam o 13.30. Teraz już nie czekamy, bo muzyka przed nami. Kolejne propozycje. Będzie fragment soundtracku z filmu Harry Potter i Czara Ognia i muzyka Patricka Doyle'a. A teraz Aerosmith i fragment soundtracku z filmu Armageddon. I could stay awake just to hear.

0: Piękny walc, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Harry Potter i Czara Ognia. Tym kończymy tę godzinę programu. Zbliża się południe, to znaczy, że już za kilka chwil najświeższe fakty RMF Classic, w nich m.in. wieści drogowe i sportowe. A co jeszcze, przekonam się za chwil parę.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
8: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie. Słuchacie RMF Classic, przed mikrofonem jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty RMF Classic w samo południe.
4: Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Lewica proponuje m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej. Sugeruje, że trzeba
5: sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
4: Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
6: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%.
4: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli, jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. Jak policja wpadła na jego trop?
7: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
8: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
7: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 złotych, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
4: Informuje krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: Postaw na fakty RMF Classic.
4: Rząd nie wyklucza wznowienia wygaszanego właśnie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Zapewniała podczas debaty w radiu RMF 24 Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii. Od tego tygodnia, przypominamy, rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa, z kolei od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
10: Proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym, czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
4: Całą debatę mamy na stronie rmf24.pl. A pod lupą naszego radiowego cyklu Twoje zdrowie w faktach, dziś hormony. Objawy zaburzeń hormonalnych często przypominają objawy innych chorób.
11: Okulista, ginekolog, stomatolog, gastrolog, tych specjalistów, przez które przewinie się pacjent, bardzo często jest bardzo wiele, a dopiero na samym końcu często ten pacjent trafia do endokrynologa i wtedy dopiero jest stawiane właściwe rozpoznanie.
4: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Tajlandii. Pierwszymi rywalkami biało-czerwonych będą zawodniczki z Bułgarii.
12: Jesteśmy przygotowane na to, co pokażą. Wiemy, co musimy zrobić, żeby gdzieś tam Bułgarii powstrzymać i na czym my się też musimy skupić, co my musimy zrobić dobrze po swojej stronie.
4: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Spotkanie właśnie się rozpoczyna.
3: A ja zapraszam na kolejne fakty za godzinę. O 13.00 teraz opowiem o tym, co w prognozie pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Trochę chmur, trochę słońca dzisiaj i dość przyjemna temperatura. Na północnym wschodzie i południu kraju po południu okresami zachmurzenie większe, możliwy przelotny deszcz, lokalnie również burze. Poza tym raczej pogodnie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15-16 stopni nad morzem przez około 20-22 w centrum do 24 na południu i zachodzie kraju. Aktualnie najcieplej w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Lublinie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
14: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
15: Piotr Beczoła.
16: It's your friend Lang Lang.
17: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Wald ze ścieżki dźwiękowej do filmu Cruella zabrzmiał w RMF Classic. Jest środa, środek tygodnia i środek dnia, bo na zegarze prawie 11 minut po 12. A jak wasze samopoczucie? No mam nadzieję, że dzisiaj w szczytowej formie, a jeśli nawet niekoniecznie, to zostańcie z nami. Badania pokazują, że odpowiednia muzyka może wpływać pozytywnie i motywacyjnie na nas, a my taką właśnie mamy. Mamy też inne propozycje i zagadki, które pobudzają kreatywność. To w zabawie Plecak pełen pomysłów.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A dzisiaj pakujemy nasz wirtualny bagaż do kraju, w którym można się poczuć jakby luksusowo. No i sporo gwiazd się tam przewija. Natomiast jeżeli kochacie eleganckie rzeczy dobrej jakości, to zostawcie dużo miejsca w walizce, bo popularnymi pamiątkami stamtąd są wszelkiego rodzaju wyroby skórzane. Od torebek przez paski, portfele, postylowe buty. Można też wybrać bardziej ekonomicznie, na przykład koszulki z lokalnymi symbolami i drobiazgi, takie jak breloki od kluczy czy czapeczki. Kto już wie, o jakim kraju mowa i nie ma wątpliwości, to zapraszam do zabawy, wypełniajcie formularz i zgłaszajcie się do konkursu. W finale do zgarnięcia zgrabne, kompaktowe plecaki podróżne w sam raz do samolotu. Joe Cocker wie, o jakim miejscu mowa i też kocha piękno i luksus. I tak wam teraz zaśpiewa.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po.
4: Codziennie dowożone super hity.

0: od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Netto teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Po reklamie.

I wracamy do naszych muzycznych przestrzeni. U nas już za chwilę słynna Alleluja Leonarda Cohena, ale w wersji instrumentalnej wśród muzyków m.in. na wiolonczeli Shecku Kenach Mason. Teraz natomiast Jean-Marc Louisada zasiądzie do fortepianu. W jego wykonaniu usłyszymy mazurka Cismol, op. 6 nr 2 Fryderyka Chopina.

0: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
1: No właśnie, szykujemy się powoli do wakacji, a my z tej okazji przygotowujemy kolejne ciekawe atrakcje dla Was, nie tylko podróżnicze, więc możecie liczyć na różne ciekawe cykle tematyczne na naszej antenie już od lipca. A do tego czasu u nas trwa podróżnicza przedwakacyjna zabawa z plecakiem w roli głównej, w której dzielimy się pomysłami i wiedzą o różnych miejscach, a takie podpowiedzi mogą się komuś z Was bardzo przydać. Cenimy sobie również to, że opowiadacie nam o swoich doświadczeniach z podróży i codziennie ktoś z Was mówi o tym w finale naszej zabawy. A ten znów około 13:30, więc serdecznie zapraszam. Ostatnia wskazówka w dzisiejszej odsłonie konkursu pojawi się już za kilka minut, więc zostańcie z nami, bądźcie uważni. A muzycznie już za chwilę spotkanie z Michaelem Bublé, a teraz z Aleksandrem Wielkim. To dzięki muzyce Vangelisa z filmu pod tytułem Aleksander.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Po reklamie.

0: Fragment Seine kleine Nacht Musik Mozarta grał zespół English Concert, prowadził Andrew Menzi.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A u nas czas na ostatnią wskazówkę dla tych, którzy grają o plecak w naszej zabawie. A pomysłem było to, by zachęcić Was do zwiedzenia bardzo małego kraju, do którego warto się wybrać. No i jest to taki kraj, który ocieka luksusem. Miejsce to jest jednym z najdroższych, jeżeli chodzi o nieruchomości. No i jest tam też taki port, przy którym cumują spektakularne jachty. Ale jest też co zwiedzać. Jeśli ktoś lubi dużo chodzić, to wygodne buty warto spakować do torby, bo kraj ten, choć mały, to pełno tam schodów w mieście, a i ukształtowanie terenu jest nieco górzyste i strome. No i jeszcze uwaga na roaming. W tym kraju internet w telefonie jest dość drogi. No ale kto by się tym przejmował? Przecież mieszkają tam sami bogaci ludzie. O jakim kraju to opowieść? Myślę, że wątpliwości już rozwiane, więc wypełniajcie formularz konkursowy i opisujcie inne miejsca na świecie, które znacie i które z ręką na sercu możecie nam polecić. Finał i rozwiązanie zagadki i Wasze opowieści podróżnicze około 13.30. Serdecznie zapraszam, a szczegóły zabawy i formularz znajdziecie oczywiście na rmfclassic.pl. My wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową. Za chwilę wybierzemy się na Dziki Zachód i posłuchamy muzyki z filmu Tańczące z wilkami. A teraz muzyczna podróż w kosmos i piosenka z filmu Projekt Hail Mary. Śpiewa Harry Styles.

0: Trzy minuty zostały do 13:00, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty RMF Classic, więc zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: I jest 13:00, czas na fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
15: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ciągu roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie politycy rządzącej partii mieli być w specjalnych pomieszczeniach przyjmowani bez kolejek na SOR. Premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą się liczyć z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje się nie powtórzyły.
16: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
17: Czyli dotyczyłoby to wszystkich szpitali?
16: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
15: A kontrola w Szpitalu Południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca. Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Czy zatrzymani Białorusini usłyszeli jakieś zarzuty?
18: Nie, okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem, przyznaje rzecznik prokuratury Marcin Kozak.
19: Ci Białorusini nie mieli związku z tym postępowaniem, w związku z tym zostali zwolnieni ze sprawy.
18: Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca w wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
20: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
18: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8.30 a 10.30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
15: Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był reporter RMF FM Dominik Smaga.
21: Popołudniowe fakty RMF Classic.
15: 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz Esz miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony w obowiązkach, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe. Objęto go też dozorem policji. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Orhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Coraz częściej do endokrynologów zgłaszają się pacjenci z zaburzeniami hormonalnymi przysadki mózgowej. W cyklu Twoje zdrowie w faktach mówimy dziś o hormonach, z czego wynikają zaburzenia związane właśnie z przysadką.
22: W przysadce może rozwinąć się gruczolak, łagodny guz. Najczęstszy to taki, który produkuje prolaktynę, hormon kluczowy dla laktacji i układu rozrodczego. U kobiet diagnoza stawiana jest szybciej, bo pacjentka na przykład z zaburzeniami miesiączkowania trafia do lekarza.
23: U mężczyzn objawia się to zaburzeniami libido, zaburzeniami potencji. Mężczyźni dość ciężko przyznają się do tego, szukają innych rozwiązań i w takiej sytuacji taki pacjent trafia dużo później, a czas powoduje, że ten gruczolak może się bardziej powiększać.
22: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. O zaburzeniach hormonalnych przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
15: Na naszą stronę zaprasza nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
0: Grzegorz Jasiński był z nami w Faktach RMF Classic od samego rana. Wielkie dzięki. Teraz jeszcze prognoza pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i teraz właśnie więcej chmur zbiera się na południu i południowym wschodzie. Tutaj możliwy przelotny deszcz. Na termometrach 16-17 stopni nad morzem, około 20-21 w centrum i na południu, do 22 na zachodzie. Maksymalnie ma tu być dziś 24 stopnie. Jutro nieco cieplej, ale nadal deszczowo w wielu regionach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
25: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
26: Michał Żołgowski.
27: Nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
28: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
29: Piotr Adamczyk.
30: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
25: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To był fragment soundtracku z filmu Joe Black w RMF Classic, a ja zapraszam na ostatnią, finałową godzinę w konkursie Plecak pełen pomysłów. Emocje rosną, kogo dzisiaj nagrodzimy, czy jej podróżniczej opowieści wysłuchamy? Wszystko okaże się około 13.30. Tymczasem zaglądajcie na naszą stronę internetową i do social mediów, bo tam znaleźć można też sporo innych propozycji i inspiracji nie tylko muzycznych, ale też kulturalnych. Przypominam, że szykujemy m.in. filmową mapę Polski RMF Classic i wydarzenie, podczas którego w te wakacje odwiedzimy z naszą ekipą radiową kilka filmowych miejsc w naszym kraju. No i mam nadzieję, że spotkamy się tam z Wami. O tym więcej już niebawem na naszej antenie, a szczegóły oczywiście na rmfclassic.pl. Teraz muzyczne spotkanie z naszymi gwiazdami. Za chwilę motyw z filmu Kill Bill, teraz Sonia Bieleusowa i Gianna Ostinelli i ich muzyka z produkcji zatytułowanej One Piece, kurs na Grand Line.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone superhity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski, do wtorku tylko 14.
1: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo po...
3: Codziennie dowożone superhity. Na przykład

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
4: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza Wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Po reklamie.

25 minut po godzinie 13. Zbliżamy się do finału zabawy Plecak pełen pomysłów. To już za 5 minut. A na razie wracamy do muzyki. Za moment u nas fragment soundtracku z filmu Zemsta, Pani Zemsta. A teraz Karnawał Zwierząt Camilla Saint-Saensa. We fragmencie gra New Philharmonia Orchestra, a dyryguje Vernon Handley.

0: Muzyka z filmu Pani Zemsta zabrzmiała w RMF Classic. Mam nadzieję, że nie zemszczą się na mnie ci, których nie wybraliśmy dzisiaj w finale konkursu, bo zgłoszeń przyszło sporo w zabawie Plecak pełen pomysłów. Za wszystkie bardzo dziękujemy. A kogo dziś nagrodzimy i czyjej opowieści wysłuchamy, zaraz wszystko się okaże. Zapraszam na finał.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Mam nadzieję, że odgadywanie naszych zagadek dostarczyło wam sporo frajdy, bo zabawa w skojarzenia zawsze wprawia dobry nastrój, a w takim, mam nadzieję, zostałam naszą dzisiejszą finalistkę. Pani Teresa jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry. Odebrało mi mowę.
0: A ja mam nadzieję, że jednak uda się pani coś jeszcze nam opowiedzieć, bo mamy ciekawe zgłoszenie z pani strony, ale żeby było wszystko jasne, o jakim to kraju ja dzisiaj mówiłam, o jakim miejscu?
2: No oczywiście Monako i Monte Carlo.
0: Tak jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Chodziło o Monako i o Monte Carlo, bo to ta najsłynniejsza dzielnica, w której tyle luksusu nam się znalazło, więc bardzo dziękuję.
2: Niektórzy odbierają to jako jedność. No, mhm. Monako i Monte Carlo to w zasadzie jedno i to samo.
0: W zasadzie tak, no ale tak. Mówi się, że to Monte Carlo to taka dzielnica Monako, tak. Nie? No dobrze, zatem o Monte Carlo już sporo zostało powiedziane, to teraz proszę nam powiedzieć, gdzie pani nas zaprasza, jakie miejsce proponuje na wakacje?
2: Sandomierszczyzna, dokładnie Ćmielów. O Sandomierzu chyba opowiadać i reklamować go nie trzeba, tak jak napisałam, bo chyba to nie tylko z racji filmu. Wszyscy wiedzą, gdzie jest Sandomierz albo jak on wygląda, ale taka, no właśnie, mała porcelanowa perełka, czyli Ćmielów i no właśnie to, co się w Ćmielowie dzieje. To jest w zasadzie stolica polskiej porcelany od XVIII wieku. Funkcjonują tam zakłady porcelany. Nadal działają dwa zakłady, z czego jeden taki słynny bardzo, wytwarzający ciągle takie wybitne preciosa porcelanowe, czyli figurki. Znane często w wielu domach, nie wiem, żyrafy, słonie, autorstwa pana Lubomira Tomaszewskiego.
0: Tak jest.
2: To jest to jedno, co trzeba i co wypada zobaczyć w Ćmielowie, a drugie no, to jest właśnie ta atrakcja, która została niedawno oddana do użytku, że tak powiem. To są odrestaurowane ruiny zamku Szydłowieckich i całkowicie odbudowane przed Zamcze, gdzie w takim, no właśnie, w zamkowych pomieszczeniach kryje się kolekcja gitar, mikrofonów i takich, no właśnie, elementów związanych z całkiem współczesną dziedziną, no właśnie, kultury, czyli gitarami.
0: Pięknie pani opowiada, równie pięknie pani pisze i bardzo dziękuję za to zgłoszenie. I to zgłoszenie dzisiaj wygrywa. My do pani pocztą oczywiście wyślemy nasz wspaniały plecak wypełniony gadżetami RMF Classic.
2: Dziękuję, zapraszam. No właśnie,
0: jasne. Dzięki piękne. Do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Dziękuję, miłego dnia.
0: No i jeszcze finał muzyczny. Skoro była wcześniej opowieść o Monako i Monte Carlo, no to muzyka z Bonda, a konkretnie z filmu Casino Royale.

0: reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Polka op. 228 Eduarda Strausa grali filharmonicy wiedeńscy, prowadził Gustavo Dudamel. I tak oto kończy się dzisiaj moje spotkanie z wami. Konkurs rozwiązany, nagrody rozdane, a mnie pozostał smaczek na odwiedzenie Monako i Monte Carlo. Gdzie jutro poniesie nas wyobraźnia i jakie kolejne tropy pojawią się w konkursie plecakowym? No to już będzie trzeba sprawdzić samemu. Zapraszam na kolejną odsłonę zabawy jutro po 10:00. Tymczasem zbliża się 14:00, to znaczy, że już o 14:00 najświeższe fakty RMF Classic, a po nich dziś Życie z klasą. To program, który tym razem poprowadzi Dariusz Stańczuk. Zapraszam w jego imieniu. Na do widzenia ode mnie jeszcze piosenka Elvisa Presleya. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Epic Elvis Presley in Concert. Miłego słuchania, dobrego popołudnia. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
4: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14.
5: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Punktualnie 14, teraz fakty. Michał Zieliński.
13: Premier zapowiada działania na rzecz ograniczenia nadużyć finansowych ze strony lekarzy. Donald Tusk ocenia, że medycy wykorzystują dla zarobku, jak to ujął szef rządu, zwyrodnienie systemu, prowadzące, jak mówił, choćby do sytuacji, w której niektóre szpitale wydają prawie wszystkie dostępne im pieniądze na pensje personelu.
14: To jest tykająca bomba, tak? Wszyscy wiedzą, że szpitali jest o wiele za dużo i że to jest między innymi powód, dla którego tak łatwo wykorzystywać system. Każdy szpital musi mieć odpowiednią ilość lekarzy. Lekarzy jest tyle i tyle, szpitali jest tyle i tyle, więc jeden lekarz ma w 2, 3, 4 szpitalach możliwość zarabiania pieniędzy. Chyba nie zawsze jest to związane ze świadczeniem faktycznej usługi. 2, przez długie, długie lata i dotyczy to także tych moich 2 lat z okładem, bez żadnej refleksji wyceniano możliwie wysoko procedury, weszła podwyżkowa ustawa, jak wiecie. Te zarobki, one będą nadal rosły i to bardzo dynamicznie, także od lipca.
13: Premier zapowiedział też wyjaśnienie skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Po doniesieniach medialnych Naczelna Izba Lekarska złożyła skargę w sprawie lekarza w trakcie specjalizacji, który miał tam zarobić w zeszłym roku 1 600 000 zł, a także w sprawie przyjmowania w tym samym szpitalu polityków rządzącej Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Dobre wieści dla kierowców. Spadają maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, to obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy. Jutrzejsza cena to 6,36. Zapowiedź podpisania porozumienia między USA i Iranem przyczyniła się do znaczącego spadku cen ropy na światowym rynku. Baryłka w Londynie po raz pierwszy od początku marca kosztuje od wczoraj mniej niż $80. Wandalizm, waśń na tle narodowościowym albo sabotaż na zlecenie. Takie wersje przyjmują śledczy badający sprawę podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. Przedwczoraj 2 zamaskowanych mężczyzn wybiło szybę w drzwiach lokalu, weszło do wewnątrz, rozlało tam łatwopalną substancję i podpaliło. Sprawców nie udało się do tej pory zatrzymać. Trudne zadanie czeka polskie drużyny w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z mistrzem Danii Aarhus, a Górnik Zabrze powalczy z Fenerbahçe Stambuł. Jak wyniki losowania przyjęto w Zabrzu, o tym Wojciech Marczyk.
0: Z dużą ekscytacją, bo przyjdzie się zmierzyć z naprawdę klasowym zespołem. Wszyscy w Zabrzu zdają sobie jednak sprawę, że będzie to ogromne wyzwanie. Fenerbahçe ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji, jeszcze jako trener Spartaka Trnawa, rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michał Gaszparik.
11: Co mam doświadczenie, graliśmy potem z nimi w Trnawie. Tam oni zmienili to wejściowo 11 i tam było trochę łatwiej dla nas, ale też potem jak zrobili od razu zmiany, tak Fred za 5 minut zdecydował ten mecz, przygotował tam bramki i przegraliśmy potem ten mecz.
0: Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę. Z Zabrza Wojciech Marczyk.
13: To wszystko teraz. Fakty RMF Classic wracają o 15.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Wyż znad Francji i ciepłe powietrze polarne morskie działają na pogodę w Polsce. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, przelotne deszcze możliwe na północnym wschodzie i na południu kraju. Lokalnie możliwe także burze. Maksymalnie 16 nad morzem, koło 20 w centrum i do 24 stopni najcieplej na południu i na zachodzie Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
4: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
16: Nazywam się Rafał Blechacz.
17: Piotr Paleczny.
18: It's your friend Lang Lang.
19: Jakub Józef Orliński.
20: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
4: RMF Classic.

0: Tak, to never ending story w naszym kinie. A w Ameryce mundial, nie sposób nie żyć piłką choć ciut, nawet jeśli nie jest ona kopana przez nasze orły. Tak czy inaczej wielu rodaków mecze mundialu ogląda, rodaczki też oglądają, zwracają przy tym uwagę na urodę graczy, bo po zielonej murawie biegają nieraz całkiem zgrabne łydki. I nie tylko. Specjalne narzędzie AI, Golden Face Ratio, wybrało najpiękniejszych piłkarzy świata. Analizie zostały poddane twarze piłkarzy tegorocznego mundialu, przy czym kluczowe były proporcje twarzy, a wszystko według zasad złotego podziału. Najlepszy wynik, blisko 75% zgodności ze złotym podziałem, uzyskał Argentyńczyk Rodrigo de Paul. Drugi był Niemiec Kai Havertz, a trzeci angielski skrzydłowy Noni Madueke. Także bez względu na wynik sportowy, jak wspomnianych panów na murawie będziemy podziwiać, wrażenia artystyczne będą klasy najwyższej.
1: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Taki piłkarski news na początek środowego magazynu Życie z klasą. W zastępstwie Uli Urzędowskiej Dariusz Stańczuk, zapraszam. Forrest Gump tymczasem i Jackie DeShannon w piosence What the World Needs Now.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank?
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
0: Wyprzedaż w ISK trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polo po...
8: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.
9: Polomarket, mój ulubiony.

17 czerwca, środowe popołudnie w RMF Classic. Najbliższe minuty muzycznie u nas to m.in. występy formacji Starship. Będzie The Fisher King w naszym kinie. A już teraz Carmen w uwerturze, arcydzieło Georgesa Bizeta. Bardzo proszę.

0: Chilly Gonzalez i na naszych radiowych falach jego kompozycje pod tytułem Advantage Points.
1: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Zaglądamy do łazienek królewskich w Warszawie, gdzie po gruntownym remoncie słynny XVIII-wieczny amfiteatr. Mówi dyrektor łazienek królewskich w Warszawie Marianna Otmianowska.
2: Muzeum Łazienki Królewskie po bardzo poważnym remoncie konserwatorskim z powrotem przywołujemy dla Państwa absolutnie wyjątkową letnią scenę, scenę plenerową, słynny amfiteatr. Słynny amfiteatr w Łazienkach Królewskich nie tylko ma znaczenie lokalne, warszawskie, stołeczne, polskie, ale jest to absolutnie unikatowa koncepcja w skali rezydencji królewskich w Europie. W zasadzie nie mamy tutaj analogii. Przez kilka lat z powodów konserwatorskich Teatr Królewski był zupełnie niedostępny. Ostatnie dwa lata to były bardzo intensywne prace, ale poprzedzone też bardzo poważnymi pracami wokół całej dokumentacji konserwatorskiej, kwerend, przygotowań i wszelkich projektów. Tutaj mamy w planach zarówno występy Polskiej Opery Królewskiej, z którą tak ściśle współpracujemy, jest dla nas bardzo ważna, ale także będzie ze sztuką Kubuś Fatalista, Teatr Siemaszkowej z Rzeszowa. Mamy plany na kolejne koncerty i wydarzenia, przedstawienia również. Wspólnie też planujemy pewne niezwykłe wydarzenie z Operą Narodową, z dyrektorem Kudliczką. Mamy nadzieję, że Państwa zaskoczymy pewnymi propozycjami, dlatego że ta scena jest absolutnie wyjątkowa, genialna, ale ona też łączy w sobie naturę, charakter miejsca, historię miejsca.
0: W odnowionym łazienkowskim amfiteatrze w najbliższą niedzielę kwiatowanie, koncert poezji śpiewanej we współpracy z Warszawską Akademią Teatralną. Potem 25 czerwca Grand Partita Mozarta, kameralny koncert Polskiej Opery Królewskiej. Polecamy. Nothing's Gonna Stop Us Now, formacja Starship, już teraz z dźwiękowej ścieżki filmowej produkcji pod tytułem

0: Ogłoszenie.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej?
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: okruchy życia i z tego filmu kompozycja Philippa Sardes, Chanson de l'Aisne. Jutro 18 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Sushi. Jest takie święto. Ten japoński specjał sushi bardzo lubią Polacy, z tym, że nie wszędzie w Polsce, umówmy się, znajdziecie sushi na poziomie. Jak poznać dobre sushi? Po pierwsze, ryż powinien być lekko ciepły i puszysty, taki, który się nie rozpada, czy między palcami, czy pałeczkami. Ryba powinna być idealnie świeża, bez intensywnego zapachu. Między ryżem a rybą powinniśmy znaleźć odrobinę naturalnego, świeżego, startego wasabi, a do tego wszystkiego niewielka ilość sosu sojowego. Niewielka. Jeśli tak będzie, wtedy można powiedzieć, że to sushi z klasą.
1: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Tymczasem podamy nowość z naszej filmowej playlisty. Mam nadzieję, zasmakuje wam to jak zawodowo przyrządzone sushi. Z filmu Spider Noir piosenka. Kirby zaśpiewa temat Saving Grace.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
14: Minęła 15. Michał Zieliński, zapraszam na Fakty RMF Classic. Po doniesieniach o przywilejach dla polityków rządzącej partii w jednym z warszawskich szpitali premier zapowiada wyjaśnienie sprawy. Chodzi o doniesienia portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych miał zorganizować pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk, który sam przez rok zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych, jak wynika z tych doniesień, będąc lekarzem w trakcie specjalizacji.
15: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
14: Komentując te doniesienia, premier zwraca uwagę na liczne przypadki, jak mówi, wykorzystywania przez lekarzy dla pieniędzy zwyrodniałego systemu. Jak się dowiedział nasz dziennikarz, w przyszłym tygodniu możliwe są w Koalicji Obywatelskiej decyzje dotyczące warszawskich struktur partii. Kacper Wróblewski zapytał wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest rozwiązanie tych struktur.
16: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
14: Premier Donald Tusk zapowiedział również od razu, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za warszawskie struktury, swojego stanowiska nie straci. 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka tortem, usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą. Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących z nimi kolonii i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS. Jak się okazało, mangusty nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały nawet w miejscach, gdzie taki kontakt mógłby się wydarzyć. Oceniały własne możliwości i przewidywały rozwój wypadków. Osioł i ogry wracają, to już nie naukowe doniesienia ze świata zwierząt, chodzi o filmowych znajomych. Pojawiają się w nowym zwiastunie piątej części Shreka.
0: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Eddiego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. And everything about you. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
14: W zwiastun obejrzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: Spojrzenie na polską mapę pogody. Ciepłe powietrze polarne morskie dzisiaj w roli głównej. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Przelotne deszcze na północnym wschodzie i na południu miejscami. Miejscami także zagrzmi. 16 maksymalnie na wybrzeżu, w centrum do 20. Najcieplej w regionach południowych i zachodnich Polski do 24 stopni w skali Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: RMF Classic. Błyszczy gwiazdami.
20: This is Gustavo Santaolalla.
21: Hi, I'm Robbie Williams.
22: Alberto Iglesias.
23: Salute. Hello to all my Polish friends.
24: Oh, and I am Antonio Banderas.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Max Avery Lichtenstein i muzyka z filmu Tarnation. Młode pokolenie polskich filmowców ciekawie pokazało się na zakończonym w niedzielę 45. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Magda Juszczyk rozmawiała z dyrektorką programową festiwalu Anną Serdiukow.
1: Bycie i pozostawanie w zgodzie ze sobą w ogóle się dla nich nie wiąże z tym, dla jakiej przestrzeni tworzą, bo widzą, jak to takie nieformalne i być może nieoficjalne przestrzenie filmowe, gdzie działają ich starsi koledzy, że ono też często nie przynosi satysfakcji, że ono też często nie daje możliwości wypowiedzi na takim poziomie, na jakim by się chciało. Ja mam wrażenie, że koniunkturalizm dotyczy każdego pokolenia. I też oczywiście czuję, że są filmy, które na przykład powstają po to, by producent był zadowolony, albo po to, żeby pan profesor w szkole był zadowolony. To są takie trochę filmy na, jak dla rodziców, żeby byli zadowoleni z czerwonego paska na świadectwie.
2: Niesamowite, czytasz w moich myślach, bo kolejne pytanie to jest właśnie o potencjał buntu.
1: I ten bunt, powiem ci, że z nim jest bardzo różnie. Dużo jest właśnie takich filmów, które powstają, na przykład krótkie metraże. One są filmami zaliczeniowymi, często dyplomowymi, ale ja wcale nie wykluczam i to widzimy, w takich filmach również jest bunt, jest rebelia, jest jakiś zwrot, jest próba dekonstrukcji, wywrócenia stolika. A czasami ten bunt wcale nie polega na wywróceniu stolika. Ten bunt czasami polega na tym, żeby powiedzieć coś szeptem, żeby powiedzieć coś inaczej. To wszystko zależy od pomysłu, od wrażliwości, od tego, kto ma ile siły. I też de facto jedna rzecz to jest zrobić w tej sferze twórczej swój debiut, a inna rzecz to jest obronić siebie z pomysłem, kiedy dochodzą różne głosy i ci doradzają, kiedy są właśnie autorytety, kiedy są producenci, kiedy są różne siły, które naciskają na ciebie i tak zabierają ci trochę ten twój pomysł. Jest takie piękne zdanie, że wszyscy chcą twojego szczęścia, nie daj go sobie odebrać. I to jest trochę jak z filmem.
0: Więcej o dziełach i postawach młodych filmowców usłyszycie w magazynie Kino w roli głównej pojutrze w piątek u Magdy Juszczyk.
3: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Tymczasem mamy środowe popołudnie z magazynem Życie z klasą. Do 18:00 zapraszam Dariusz Stańczuk. Czas na Beethovena, część pierwsza jego słynnej piątej symfonii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Promocyjny weekend w Delikatesach Nowa. Hurtowe ceny owoców i warzyw. Od piątku w promocji. Skrzydełka z kurczaka 4,99, karkówka wieprzowa 16,99, boczek surowy płaty 13,99, ziemniak młody złoty 99. Zapraszamy. Słupsk, 11 listopada.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczne.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

Gladiator, ostatni Mohikanin. Już za kilka chwil tematy z tych właśnie filmowych produkcji. Teraz kolejna nowość w naszej filmowej playliście One Soul. Temat, za którym stoi Kanadyjczyk Peter. Peter to jest muzyka z filmowej produkcji pod tytułem Gorąca rywalizacja. Tu środowe popołudniowe RMF Classic.

0: Środowe popołudnie w RMF Classic i w naszym kinie Seks w Wielkim Mieście. Alessia Keys nam śpiewała. To już 18. aukcja prac znakomitych artystów z cyklu Wielcy Małym Artyści Pomagają Zwierzętom. Szlachetnemu wspieraniu schronisk i idei adopcji zwierząt pomoże warszawska aukcja, o której opowie Beata Pawelczyk-Błasiak.
1: Mamy ogromną przyjemność, naprawdę przeogromną radość i sądzimy, że ta radość będzie większa już po aukcji, 18. aukcji Wielcy Małym. Aukcji, podczas której będziemy licytować wybitne dzieła, wybitnych artystów. Niektóre z nich stworzone rzeczywiście na potrzeby tejże aukcji, a więc posiadające te tematy, motywy właśnie zwierzęce. Przed samą aukcją odbędzie się koncert już teraz światowej sławy Aleksandra Dąbicza. Aleksander wykona prapremierowe utwory ze swojej najnowszej płyty, która dzień wcześniej właśnie pojawi się już na rynku. I teraz jeżeli chodzi o same dzieła, no to sądzę, że największym powodem do dumy jest to, że są z nami wciąż wielcy artyści i z grupy. Mamy w tym roku 4 artystów ze słynnej malarskiej grupy. I jest to pan Włodzimierz Kazlak, jest pan Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski i pan Marek Sobczyk. Prace, które podarowali, każda z tych prac ma niesamowitą historię. O tej historii mogłabym opowiadać długo, na to nie ma czasu, więc zapraszamy na aukcję. Wtedy będziemy w stanie nie tylko obejrzeć te prace, ale też posłuchać o tym, jak te prace powstały. Więc tym lepiej być na samej aukcji online, bo będzie też online na Łambicie.
0: 18. aukcja Wielcy Małym 23 czerwca w domu aukcyjnym przy ulicy Karowej w Warszawie. Jak słyszeliśmy, wziąć udział można także online. Szczegóły znajdziecie na stronie Wielcy Małym Artyści Pomagają Zwierzętom.
2: Życie z klasą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
3: masz. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary.
7: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
6: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.

0: tonacji D-dur trąbkowy koncert Jerzego Filipa Telemana. W kolekcji nagród ma m.in. Grammy, 3 nominacje do Oscara i 5 nominacji do Złotych Globów. Bryan Adams po koncertach w największych halach w Polsce postawił dla odmiany na kameralne występy. W Krakowie i Katowicach pojawi się Bryan z akustycznym programem Bare Bones. Jakich piosenek możemy się spodziewać? A? Pewnie będą największe hity, ale także utwory z ostatnich albumów Bryana, czyli z płyt Roll with the Punches i So Happy It Hurts. 20 czerwca to koncert w Ice Kraków, dzień później występ w sali Nospr w Katowicach, na sobotni krakowski występ Bryana Adamsa. Już teraz mamy dla Was bilety, gratka, prawda? Piszcie w sprawie redakcja@rmfclassic.pl. W tytule maila można wpisać Bare Bones albo po prostu Bryan Adams.
1: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Bryan Adams teraz akurat u nas nie zaśpiewa, on wypoczywa, regeneruje się, koncentruje przed występami w Polsce. Zaśpiewa Jeremy Allen White, to będzie przebój Bruce'a Springsteena, Born in the USA, wersja z filmu Bruce Springsteen, ocal mnie od nicości.

0: Już o 16:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki...
13: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
14: Już 16:00, teraz najświeższe fakty w RMF Classic. Michał Zieliński.
15: Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. To efekt skandalu z załatwianiem badań poza kolejką dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej, a także ponad 1,5-milionowych rocznych zarobków lekarza w trakcie specjalizacji. Prezydent Warszawy zwrócił się jednocześnie do Rady Nadzorczej Szpitala, by ta odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych dr Agatę Kusz-Rynkun. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR i dlatego placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Rada Nadzorcza Szpitala ma zebrać się jutro. Dyrektor do spraw medycznych zatwierdza grafiki lekarza, a także wystawione przez niego faktury do zadań i odpowiedzialności członka zarządu, jednocześnie dyrektora do spraw medycznych. Należało m.in. prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala, a także prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pion lekarski i personel lekarski. Jak wynika z cząstkowego audytu, w procesie zatwierdzenia dyżurów Dawida Kacprzyka wykazano już nieprawidłowości. Teraz karuzela podatkowa, czyli oszustwo na prawie 800 milionów złotych. W sprawę zamieszanych jest kilkadziesiąt firm z Polski i zagranicy, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej. To jest jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy. Jakie są dotychczasowe ustalenia, dowiadywał się Marcin Buczek.
16: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tą sprawą rozpoczęto sprawdzanie prawie 40 firm. 24 kontrole już się zakończyły.
0: Popołudniowe fakty RMF Classic.
15: GKS Katowice i Raków Częstochowa poznały rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Piłkarze Rakowa o awans będą walczyć z drużyną z Malty, FC Valletta. GKS Katowice z kolei musi czekać na rozstrzygnięcia w eliminacjach Ligi Europy i trafi na przegranego z pary Hajduk Split lub MSK Żylina. Nasze kluby pojedynki rozegrają pod koniec lipca. Czerwony Ogórek znów rusza w trasę. Kultowy autobus zabierać ma mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od Szosy, serialu, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
17: Związane z serialem Daleko od Szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
18: Pozycja z naszymi łódzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił, aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
15: Mówią koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk oraz zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
14: Dziś z zachodu płynie do Polski coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Zachmurzenie najczęściej małe bądź umiarkowane. Przelotne deszcze możliwe są na północnym wschodzie i gdzieniegdzie na południu kraju. Może także zagrzmieć. Nad morzem do 16, dzisiaj do 20 stopni w centrum kraju. Najcieplej na południu i zachodzie, miejscami do 24 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
19: Hi, this is Pia Mavini.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Mówi Leszek Możdżer.
22: Tu Wodek Pawlik.
23: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
0: RMF Classic.

0: Paolo Buonvino i temat z filmowej produkcji pod tytułem Lampard. Słuchacie RMF Classic, słuchacie tego, co na naszej antenie się dzieje, ale polecamy także oglądanie nas na naszych socialach. Nasza social mediowa ekipa gościła na planie popularnego programu kulinarnego. Spotkaliśmy tam Beatę Śniechowską, czyli pierwszą Polkę z gwiazdką Michelin. Spotkaliśmy także panią Magdę Gessler. Natalia Ryba pytała pani o kierunek, w jakim zmierza współczesna kuchnia w Polsce.
1: Mi się bardzo podoba ten powrót do korzeni i widzę coraz więcej takich smaków z barów mlecznych, ale wyniesionych na wyższy poziom. Widzę powrót do mielonego. Ja to bardzo... Słuchajcie, ja mam restaurację z gwiazdką. Jest takim naszym ukochanym daniem wypieszczony kotlet mielony na potężnym sosie, który robimy przez 2 dni. Do tego jest idealne purée maślane z takim bardzo umamicznym kolejnym sosem i sałaty. Moja babcia takie robi, może nie takie, ale moja, ja pamiętam ten smak. Kojarzysz takie sałaty w śmietanie, trochę cukru, ja, trochę soli i ocet?
2: Tak.
1: No to my robimy coś takiego, mamy ekologiczne liście sałat, każdy smakuje inaczej, bo są różne odmiany, doprawiane są kwiatami, ziołami jadalnymi i tam jest wiejska śmietana, pasta, którą zrobiliśmy z czosnku niedźwiedziego, jak był na to sezon, ocet, właśnie sól i to jest o emocjach. Te sałaty codziennie smakują tak samo, ale to jest kuchnia bardzo emocjonalna.
2: Powrotu do korzeni kuchni polskiej, staropolskiej, tej, na którą przyjeżdżał cały świat, bo wyobraźcie sobie, że do Warszawy z Paryża bardzo często przyjeżdżano na kolację. Ten, na który wpływ miał cały świat, znaczy cała Europa, bo i Francja, i Włochy, i Austria, i Węgry. I ten chce, żeby się pojawił z powrotem w polskich restauracjach z polską kuchnią, ale w wydaniu lekkim, przyjemnym i takim, gdzie te wszystkie składniki, które zaczynają zanikać, a świadczą o naszym zdrowiu, tutaj muszę kiszona kapusta, czyli suszone śliwki, suszone gruszki, wędzone suszone śliwki, po prostu zanikają i trudno nam jest powtórzyć niektóre dania przez brak produktów, a też przez to szwankuje nasze zdrowie.
3: A czy pani filozofią w kuchni jest trochę, że prostota to znaczy tak naprawdę więcej?
2: Dobry ziemniak, po prostu dobry ziemniak, odrobiną masłą i kopru i kwaśne mleko potrafi zabić i wygrać każdą inną konkurencję.
4: W życie z klasą w RMF Classic.
0: A zatem prostota połączona z powrotem do kulinarnych korzeni. Jeśli tak będziemy jeść po polsku, będziemy trzymać poziom, warto to zapamiętać. Z klasą tymczasem dalsze ścieżki filmowe, dźwiękowe z filmu Syreny. Teraz The Shup Shup Song śpiewa oczywiście Cher.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
11: Po reklamie.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Marta Archerich przy jednym, Siergiej Babajan przy drugim fortepianie, gawot z Romea i Julii Sergiusza Prokofiewa za nami. W Chicago na otwarcie czeka Obama Presidential Center. Jeszcze przed tą inauguracją pokazano pierwszy wspólny oficjalny portret Baracka i Michelle Obamów. Ogromny obraz autorstwa nigeryjsko-amerykańskiej artystki Jideki Akuni Crosby trafi do głównego holu muzeum, gdzie będzie można oglądać go nieodpłatnie. Szczegóły zna nasza amerykańska korespondentka Lidia Krawczuk.
1: Kiedy Barack i Michelle Obamowie zobaczyli dzieło po raz pierwszy, od razu zaczęli wypatrywać ukrytych symboli i osobistych detali. Mam właściwie tylko jedno pytanie. Dlaczego nie zafarbowałaś mi włosów na tym obrazie? Spytał Barack Obama, zwracając się do artystki. Zwykle chyba się to retuszuje. Myślałam o tym, odparła. Włosy byłego prezydenta są zupełnie siwe, niemal białe. O procesie twórczym malarka powiedziała tak. Najpierw zrobiłam szkic was obojga. Przeczytaliśmy wszystkie wasze książki. Słuchaliśmy wywiadów, podcastów i oglądaliśmy nagrania z waszym udziałem. Całe moje studio was poznawało. Chciałam podejmować takie decyzje artystyczne, które odwołują się do tych wspomnień, żeby kiedy zobaczycie ten obraz, wydawał się wam znajomy. Obraz robi ogromne wrażenie, choćby z powodu rozmiaru. Ma ponad 3 metry szerokości. Na portrecie Michelle Obama siedzi w fotelu na pierwszym planie, ubrana w ciemno-niebieską suknię z nogą założoną na nogę i ręką opartą o oparcie. Barack Obama w ciemnym garniturze siedzi na biurku lekko za nią. Oboje patrzą prosto w stronę widza. Całość utrzymana jest w odcieniach błękitu, granatu, zieleni i ciepłego żółtego światła. W obrazie ukryto dziesiątki odniesień do życia prywatnego byłej prezydenckiej pary, kariery politycznej i historii Ameryki. Widać m.in. rodzinny dom Michelle Obamy w Chicago, popiersie Martina Luthera Kinga, które stało w gabinecie owalnym podczas prezydentury Obamy, a także okładkę płyty Stevie'ego Wondera, do której Barack i Michelle Obamowie tańczyli na swoim weselu. Są też drobne prezenty od wyborców, które Barack Obama nosił przy sobie w czasie prezydentury, książki, nagrody Grammy, zdjęcia z marszu na Waszyngton i symbole związane z ruchem praw obywatelskich. Artystka tłumaczyła, że chciała stworzyć obraz, który będzie wyglądał znajomo nawet dla osób, które dopiero odkrywają historię Obamów. To jest piękne. Czy było coś, co cię zaskoczyło? Zapytała Michelle Obama. To było dobre doświadczenie, bardzo wymagające, bo zmusiło mnie do wyjścia poza własne schematy. Wyciągnęło mnie ze strefy komfortu. Efekt jest fantastyczny. Właściwie to chyba uszyję sobie garnitur z tego wzoru, zażartował Barack Obama. Obraz wygląda bardziej jak połączenie rodzinnego albumu, kolażu wspomnień i nowoczesnej instalacji artystycznej niż klasyczny oficjalny portret prezydencki. Na ubraniu umieszczono sceny z wydarzeń z życia Obamy, stąd żart o zamówieniu podobnego garnituru. Obama Presidential Center zostanie oficjalnie otwarte dla zwiedzających w piątek. Kompleks w Chicago ma być nie tylko muzeum poświęconym prezydenturze Baracka Obamy, ale też miejscem debat, wydarzeń społecznych i edukacyjnych.
0: Oficjalne otwarcie Obama Presidential Center w Chicago nastąpi jutro, a od najbliższego piątku to prezydenckie centrum udostępnione będzie do zwiedzania.
2: Życie z klasą w RMF Classic.
0: Tematy z animacji Biały Delfin, a także z serialu Reżim to za chwilę już na naszej antenie. Teraz Satchmo, czyli Louis Armstrong.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milk albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

16:44 minuty dokładnie na wszystkich zegarach w RMF Classic w tym momencie. Dariusz Stańczuk, zapraszam w to środowe popołudnie. Ennio Morricone i zagarść dolarów to za chwilę. Będzie także Chopin, będzie Albinoni, to jeszcze przed 17:00 u nas. A już teraz Michael i z tego biopiku o Michaelu Jacksonie Human Nature.

0: włoski mistrz soundtracków Ennio Morricone i temat ze spaghetti westernu Za garść dolarów. Dzieci mężczyźni, tyle wdzięku, gdy tańczę z panem. Te przeboje między innymi śpiewała Danuta Arin. W tym roku artystka świętowałaby 90. urodziny i z tej okazji wypełnione jej piosenkami tournée zaplanowała Danuta Błażejczyk.
1: Z okazji 90-lecia urodzin Danusi Rin inaugurujemy właśnie takim specjalnym koncertem w Globus Music Centrum Kraków. Będę śpiewała piosenki znane i mniej znane z repertuaru Danusi Rin w towarzystwie Michała Iwanka. To jest mój kolega, z którym współpracuję, wspaniały pianista. No i mam nadzieję, że Kraków dopisze, bo tak naprawdę Danusia, chociaż mieszkała w Warszawie potem przez pozostałą część swojego życia, to czuła się krakuską i Kraków zawsze bił mocno w jej sercu. Dlatego sobie pozwoliłam zacząć właśnie od Krakowa.
0: W krakowskim Globus Music Club w piątek, już pojutrze o 19:30, ten właśnie koncert, gdzie te chłopy piosenki Danuty Rin i Danuta Błażejczyk. Polecamy waszej uwadze. W RMF Classic tymczasem szopenowskie preludium E-moll, op. 28.

0: Już o 17:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
13: Zdrowit.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen. Po reklamie.
16: 17 czerwca i 17 punktualnie w RMF Classic. Michał Zieliński i nasze najświeższe fakty.
17: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma się zająć sprawą skandalu w szpitalu południowym w stolicy. Lekarz Dawid Kacprzyk, zwolniony dziś z pracy w tej placówce, miał poza kolejką załatwiać badania dla rodzin i dla samych polityków z Koalicji Obywatelskiej. Szpital przez rok zapłacił mu ponad 1,5 miliona złotych. Według nieoficjalnych ustaleń naszej reporterki, z poddanych już audytowi zapisów w księgach szpitalnych, wynika, że Kacprzyk miał dyżurować choćby 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. Śledczy sprawdzić mają też kwestia poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji dotyczącej czasu wykonywanej pracy. Szpital kompletuje dokumentację, którą planuje przekazać prokuraturze, składając jednocześnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza. Dawida Kacprzyka, jak poinformował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, do tej pory żadne zawiadomienie w tej sprawie jeszcze nie trafiło. Nawet 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez CBA. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony w obowiązkach, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policyjnym. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną o współpracy obronnej. Dotyczy wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa i współpracy na Bałtyku. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił polsko-niemiecką współpracę wojskową.
18: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje,
1: i w Niemczech, i w Polsce tych, którzy mają skrajne poglądy, ale to nie są skrajne poglądy, ja bym nawet już nie będę je określał, po której stronie sceny politycznej stoją. To są skrajnie głupie poglądy.
17: Według ministerstwa dokument uzupełni mechanizmy obronne istniejące już w ramach NATO oraz Unii Europejskiej. Czy kraj bejsbolu, koszykówki i futbolu amerykańskiego żyje mundialem? Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski sprawdzał, czy piłka nożna, czy raczej jak mówi się za oceanem soccer, podbija serca Amerykanów.
6: Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany m.in. w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o bejsbolu czy futbolu amerykańskim. Bejsbol jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną, tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice.
17: Za 2 godziny mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, a o 22 naszego czasu Anglia zagra z Chorwacją, a za godzinę w RMF Classic popołudniowy pasaż ekonomiczny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: Aż z nad Francji wyż, do tego ciepłe polarne morskie powietrze działają na pogodę w naszym kraju dzisiaj. Przeważnie małe bądź umiarkowane zachmurzenie, przelotne deszcze możliwe gdzieniegdzie na północnym wschodzie i na południu, może też zagrzmieć. Temperaturowe maksimum to 16 nad morzem, 20 w centrum i 24 stopnie w skali Celsjusza, to miejscami na południu i na zachodzie Polski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
19: Dzień dobry, nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
20: Zbyszek Zamachowski.
21: Marian Opania.
22: Janusz Gajos.
23: Michał Żubrowski.
24: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham. Jan Peszek.
18: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Utalentowany pan Ripley i filmowa muzyka Gabriela Jareda. Wracamy jeszcze do zakończonego w niedzielę 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Słuchaliśmy już podsumowania tej edycji festiwalu w wykonaniu Anny Serdiukow. Teraz Anita Piotrowska, dyrektorka artystyczna KFF, o festiwalowych filmach, które można jeszcze oglądać w trybie online.
1: Świetny polski film dokumentalny, pełnometraż, który się nazywa Dom Mrówek Katarzyny Kultys, i to jest opowieść o matce nakręcona przez samą matkę, o synu, który od wielu lat, od dzieciństwa ma jakąś niesamowitą pasję terrorystyczną i hoduje w domu rozmaite robale, ale też gady, i ta matka musi sobie jakoś z tym wszystkim poradzić, bo to jest taki element chaosu, który zostaje wrzucony wraz z tymi owadami i gadami w ich uporządkowany świat. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałam, dlatego bardzo ten film polecam, bo to jest przede wszystkim historia rodzinna, ale właśnie zobaczona z jakiejś takiej bardzo ciekawej perspektywy. Polecam też bardzo filmy o artystach, ponieważ dzisiaj bardzo dużo mówi się o zawodzie artysty, o tym, czym jest pasja, czemu, komu właściwie służą artyści, czy są nam potrzebni i tak dalej. Dlatego ten wątek wydaje mi się dzisiaj bardzo ważny, i tam w tej naszej online'owej odsłonie festiwalu można znaleźć, wypatrzyć bardzo ciekawe filmy, na przykład o Siri Hustvedt, wybitnej amerykańskiej pisarce. Siri Hustvedt, czyli Wspomnienia z przyszłości.
0: Jeszcze do najbliższego piątku w trybie online właśnie można oglądać między innymi wspomniane filmy. Szczegóły znajdziecie na stronie Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. RMF Classic polecam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Filary Ziemi i filmowa muzyka Trevora Morrisa. Środa, 17.30, to znaczy, że na światło dzienne wydobywamy nieco smaczniejsze treści designowe, projektowe. Bardzo proszę.
1: Classic Design w RMF Classic.
0: O jego projektach mówi się kwintesencja ponadczasowej elegancji. Klasykę łączył z nowoczesnym, rockowym szykiem. Stawiał na perfekcyjny warsztat, na doskonałe jakościowo krawiectwo. W ramach tradycyjnych domów mody dbał o to, by jego propozycje nie były oderwane od realiów współczesnego świata. Karl Lagerfeld to monochromatyczność, słynne łączenie czerni i bieli w większości kolekcji. To też umiejętne odświeżanie linii luksusowych marek, także z pomocą legendarnych detali, takich jak wstawki z denimu, odpinane kołnierzyki czy pikowane faktury. Ale Karl Lagerfeld to nie tylko moda. Rysunki zmarłego 7 lat temu projektanta będzie można nabyć. To nie są rysunki, które robił dla domów mody, a jego prywatne szkice, które zbierał od lat 70. Na rysunkach tych widać, jak rodziły się pomysły projektanta, który mawiał, że kiedy rysuje, zupełnie traci poczucie czasu. Mawiał też, że moda zaczyna się i trwa na papierze. Oprócz rysunków na licytacji trafią także słynne skórzane rękawiczki bez palców i blisko 200 odtwarzaczy iPod, na których słuchał różnych gatunków muzyki, m.in. podczas przygotowań do pokazów mody. Ogłaszaną jako ostatnią wyprzedaż z prywatnych zbiorów Karla Lagerfelda, licytację tę organizuje dom aukcyjny Sotheby's. Internetowa licytacja rysunków Lagerfelda potrwa od 2 do 8 lipca.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

0: taniec z szablami, balet Gajane Arama Chaczaturiana. W Radomiu obchody 50-lecia czerwca 76, wydarzenia upamiętniające robotniczy protest przeciwko podwyżkom wprowadzonym latem 76 roku. Główną atrakcją tych obchodów będzie koncert Jean-Michela Jarre'a. Trwają przygotowania do występu legendy muzyki elektronicznej. Wydarzenie, w którym weźmie udział kilkunastotysięczna widownia, to muzyka wprojektowana w całą machinę. W jej skład wejdzie 40-metrowa konstrukcja sceniczna, w ruch pójdzie zaawansowana technologia laserowa, obsługę wydarzenia zapewni 7 kamer i drony. Radom będzie pierwszym przystankiem letniej trasy Jean-Michela Jarre'a. Artysta pojawi się potem w Atenach, Madrycie, w Walencji i Amsterdamie. A na początek Radom i koncert w hołdzie robotnikom radomskiego czerwca 76. To wydarzenie w Radomiu już w najbliższy piątek.
1: Życie z klasą w RMF Classic.
0: I to tyle ode mnie w to środowe popołudnie. Dariusz Stańczuk, dziękuję za spotkanie. O 18:00 przywita się Jadwiga Polus. Tymczasem Żywot Briana zaśpiewają nam Monty Pythonowcy.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
8: Punktualnie godzina 18, tu RMF Classic, czas na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Michał Zieliński.
9: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
5: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Premier apeluje o ponadpartyjne porozumienie dla ratowania służby zdrowia. Chodzi o takie zmiany w finansach systemu opieki zdrowotnej, by ta nie zbankrutowała. Jak mówi Donald Tusk, na razie opieka zdrowotna w Polsce jest dotknięta zwyrodnieniem. Donald Tusk zauważa, że pieniędzy na leczenie brakuje w czasie, kiedy szybko rosną zarobki pracowników służby zdrowia, a niektóre szpitale wydają już niemal wszystkie dostępne pieniądze na wynagrodzenie.
11: Jeden lekarz ma w dwóch, trzech, czterech szpitalach możliwość zarabiania pieniędzy. Nie zawsze jest to związane ze świadczeniem faktycznej usługi. Dwa, przez długie, długie lata bez żadnej refleksji wyceniano możliwie wysoko procedury, weszła podwyżkowa ustawa. Jak wiecie, te zarobki, one będą nadal rosły i to bardzo dynamicznie. Także od lipca.
10: Rząd na razie przekazał do pilnych prac w Sejmie projekt zmian w przepisach, które mają umożliwić sprawdzenie, ile zarabiają pojedynczy lekarze. Dopiero planowane jest ewentualne wprowadzenie limitów zarobków. Z opublikowanych niedawno danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że około 1000 lekarzy zarabia rocznie 1 000 000 zł lub więcej. A wśród nich jest działacz Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić ponad 1 600 000 zł w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie mieli być również przyjmowani poza kolejnością politycy rządzącej partii oraz członkowie ich rodzin. Te dochody były możliwe m.in. dzięki temu, że według grafiku lekarzowi zdarzało się jakoby pracować 4 doby z rzędu, bez przerwy. Według niektórych komentarzy obecne zainteresowanie szefa rządu nie nowym problemem finansów w służbie zdrowia ma wynikać z próby odwrócenia uwagi od tego skandalu. Wydatki na służbę zdrowia, w których wynagrodzenia stanowią główną pozycję, to największy ciężar dla polskich podatników, większy niż utrzymanie armii i zakupy broni. Stanowią 38% dochodów budżetu państwa. Jednocześnie jest to 27% wydatków państwa. Różnica 38-27 bierze się stąd, że polskie państwo zaciąga ostatnio na rzecz podatników rekordowe długi, dzięki czemu wydatki są właśnie znacznie większe niż dochody. Na koniec dzisiejszego pasażu ekonomicznego jeszcze notowania. Zapowiedź podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem utrzymuje ceny ropy na poziomie najniższym od początku marca, czyli od początku wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej, a Iranem z drugiej strony. Ale dziś widać wyraźny wzrost w Londynie. Baryłka znów powyżej $80. To może się wiązać z doniesieniami, jakoby Izrael miał zamiar zrobić wszystko, by to porozumienie między Waszyngtonem i Teheranem wykoleić. A w kraju paliwa mają być tańsze. Jutro ceny o kilka groszy niższe niż dziś. Mam na myśli ceny maksymalne urzędowe wyznaczane przez Ministerstwo Energii. Kurs złotego bez większych zmian. Euro 4,24 zł, dolar 3,66.
5: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
9: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
8: Kolejne aktualności ekonomiczne w porannym śniadaniu mistrzów, a wydanie popołudniowe, jak zawsze, od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Jadwiga Polus, rozpoczynamy wieczór nowości muzycznych. Dobry wieczór, na dobrą drogę z pracy do domu teraz U2 i Bono.

Nowość w naszym repertuarze to muzyka Chmielewski, fragment soundtracku z serialu zatytułowanego Ta inna siostra Bennett. Tu RMF Classic, słuchacie Wieczór Nowości Muzycznych. No to teraz króciutko o tym, co w dzisiejszym programie. Tych nowości, które dołączają na bieżąco do naszego repertuaru, będzie dziś trochę więcej. Przypomnę wam piosenkę z ostatniego, najnowszego albumu Paula McCartneya, a to z okazji jego nadchodzących urodzin. Sięgnę po nocturn Fryderyka Chopina w wykonaniu Tianyao Liu, który właśnie ukazał się w wydawnictwie. Będzie również recenzja Jowity Dziedzic-Golec w ramach naszego spotkania z cyklu Płyty Jowity. Dziś Dzień Objawienia z muzyką Johna Williamsa pod palcami Jowity. A po godzinie 20 spotkanie ze Zbigniewem Preissnerem, który opowie o tym, co wydarzy się w przyszłym tygodniu w Bielsko-Białej. Pierwsza edycja Preissner Scoring Competition z udziałem 10 finalistów, a do tego gala, i o tym wszystkim będziemy rozmawiać po 20. O 21, jak zawsze, płyta wieczoru. Dziś wybrałam dla was utwory ballady z najnowszego krążka Olivii Rodrigo. Zapraszam bardzo gorąco, teraz przy fortepianie Lang Lang, muzyka Scotta Joplina.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama. Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10.

Tu RMF Classic, słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych. Teraz utwór, który zagrał w piątym sezonie serialu The Boys, to jest piosenka Billy'ego Joela, Piano Man.

0: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
1: Trwa wieczór nowości muzycznych w RMF Classic, a w nim czas na płyty Jowity, czyli rekomendacje fonograficzne mojej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. Witaj, Jowita.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że widziałaś już ten najnowszy film Stevena Spielberga, więc jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o muzyce, którą tradycyjnie skomponował dla niego John Williams.
2: To dla mnie trochę niewygodne pytanie, wiesz? Bo z jednej strony czuję, że jakoś nie wypada mi krytykować 94-letniego giganta muzyki filmowej, a z drugiej, nie potrafię się zachwycić tym, co stworzył do dnia objawienia. Zresztą film też był dla mnie niestety rozczarowaniem, a przyznam, że szłam do kina pełna nadziei, z bardzo pozytywnym nastawieniem. Może źle to ująłam, bo akurat nadzieję dostajemy podczas tego seansu. Dzień objawienia niesie bardzo pozytywne, optymistyczne przesłanie. Nie bójcie się nieznanego, obcego, i to jest oczywiście piękne przesłanie, które powinno towarzyszyć nam wszystkim. Tyle, że o ile w takich produkcjach jak na przykład Interstellar albo Nowy Początek, tajemnica wszechświata i tych, którzy prócz nas, ludzi, zamieszkują zapewne jego bezkresne zakamarki, opowiedziana została na miarę bezkresu wszechświata, o tyle Dzień Objawienia to taki trochę E.T. 2, E.T. dla starszych dzieci, bo jednak są tam też mocniejsze sceny. Zresztą zbyt duży chaos gatunkowy też jest jedną, myślę, z wad tej produkcji. Ale wracając do muzyki.
1: Tak, powróćmy do muzyki Johna Williamsa.
2: O Williamsie ostatni raz mówiłam w płytach Jowity jakieś 2 lata temu. To było przy okazji cudnego krążka wydanego przez Deutsche Grammophon, na którym znalazło się nagranie 2. koncertu skrzypcowego napisanego przez Johna Williamsa dla Anne Sophie Mutter. Pamiętasz zapewne.
1: Tak.
2: Artystka dokonała tego nagrania z bostońską orkiestrą pod dyrekcją kompozytora. Na tym albumie były też, pamiętam oczywiście, tematy filmowe w nowych aranżacjach dokonanych przez Johna Williamsa na skrzypce i orkiestrę. Na przykład temat z filmu Indiana Jones i Poszukiwacze zaginionej Arki. I to był naprawdę wspaniały pod każdym względem album. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że ten 94-letni kompozytor, mimo tego zacnego, niesamowitego wieku, wciąż jest nadal aktywnym twórcą. Bo przecież, powiedzmy sobie szczerze, John Williams naprawdę nie musi już niczego udowadniać.
1: To prawda.
2: Ale muszę być szczera w kwestii jego najnowszej ścieżki, która nie wnosi do jego niesamowitego dorobku właściwie nic niezwykłego. Oczywiście ta partytura jest dopracowana i dobrze brzmiąca, ale nie znajdziecie tutaj tematów na miarę tych słynnych tematów, które już od pierwszej nuty przywołują filmowe sceny. Trochę ckliwie, trochę pompatycznie, czasem zupełnie bez porozumienia z obrazem. Takie są moje odczucia. Wiem, podpadnę zapewne fanom Williamsa i fanom Spielberga, ale cóż, nie potrafię inaczej niż szczerze.
1: Może trzeba dać tej muzyce drugą szansę, Jowita. Może powinniśmy posłuchać jej jeszcze kilka razy?
2: Może spróbujmy razem ze słuchaczami i niech każdy sam oceni.
1: Dobrze, to słuchamy Dzień Objawienia i muzyka Johna Williamsa.

0: Uwaga, ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.

Muzyka Gabriela Fauré to Pavana. Angielską orkiestrę kameralną prowadził Paul Tortelier. A już niebawem Billie Eilish w piosence What Was I Made For, która zagrała w filmie Barbie. A już teraz nowość, która dołącza do naszego repertuaru, a pochodzi z serialu Niewybrani. Muzykę skomponowała Ann Nikitin. To jej fragment.

0: reklama.
1: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

Czekalni i muzyka Ludovica Einaudiego z filmu pod tym tytułem. Słuchacie RMF Classic. Już za chwilę muzyka do filmu Titanic, którą skomponował James Horner. A teraz nowość z naszego repertuaru. Śpiewa Taylor Swift i to już pewnie zwiastuje utwór, na który czekacie, bo zyskuje bardzo dużą słuchalność w serwisach streamingowych. Pobija rekordy. To utwór, który pochodzi z piątej części filmu Toy Story. Przy okazji artystka wyznała, jak bardzo jest zakochana w tej serii filmów. Absolutna fanka. Nie mogła sobie odmówić takiej współpracy z Randym Newmanem. No to posłuchajcie Taylor Swift w stylu country. I knew it, I knew you. Już teraz w RMF.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w Twoim salonie.

Muzyka od Torina Respighi to Kukułka ze suity Ptaki, a wykonanie należy do Orkiestry Kameralnej Świętego Pawła. Prowadził Hugh Wolf. Tu RMF Classic dochodzi 19.30. Słuchacie Wieczoru Nowości Muzycznych i powracam do płyty Paula McCartneya, którą podzielił się z fanami zupełnie niedawno. Mam nadzieję, że już mieliście okazję przesłuchać w całości ten krążek, który odnosi się do czasu dorastania Paula McCartneya w Liverpoolu wraz z późniejszymi członkami jego zespołu, ich zespołu The Beatles. Na tej płycie liczne nawiązania do miejsc, w których spędzali wiele czasu, które odwiedzali, nawiązania do ludzi, którzy odcisnęli piętno na ich późniejszym życiu i karierze muzycznej. Bardzo gorąco polecam wam ten album The Boys of Dungeon Lane, a ja mam dla was teraz utwór Days We Left Behind właśnie z tej płyty Paula McCartneya, a to wszystko z okazji urodzin Paula McCartneya, które przypadną dokładnie jutro. Paul McCartney urodził się 18 czerwca 1942 roku.

To była muzyka do filmu Mulholland Drive Davida Lynch'a, wcześniej Pod osłoną nieba, temat Sakamoto. Słyszeliście również piosenkę Days We Left Behind, którą zaśpiewał Paul McCartney, i więcej takich ballad usłyszycie na nowej płycie Paula McCartneya zatytułowanej The Boys of Dungeon Lane. To jest wieczór nowości muzycznych i sięgam po obiecane wykonanie utworu Fryderyka Chopina, które trafiło do rąk fanów bardzo młodej, utalentowanej pianistki Tianyao Liu, laureatki czwartej nagrody za najlepsze wykonanie koncertu na 19. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w minionym roku. Tianyao Liu gra Nocturne Cis-Moll. To nagranie, które udostępnia Decca.

Muzyka Fryderyka Chopina, Nocturne Cismol, wykonanie należy do jednej z ulubienic publiczności na minionym międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, która ostatecznie otrzymała 4. nagrodę za najlepsze wykonanie koncertu w minionym roku. Mowa o Tianyao Liu, która właśnie zagrała dla Was Nocturne Cismol Fryderyka Chopina. To nowość, a ja już teraz sięgam po nowość z poczekalni listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Przed Wami jeszcze dwa notowania główne przed wakacyjną przerwą. Wśród propozycji Stranger Things, co powiecie, by na moment przenieść się do tego świata serialu. Ten temat już teraz, a zaraz potem usłyszycie muzykę Eltona Johna do filmu Król Lew.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 14:00.
6: Miłość, przemoc, burzliwe czasy, ciężar winy. Nowa powieść Barbary Wysoczańskiej od grupy wydawniczej Filia już dostępna.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
8: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: Muzyka Dmitra Szostakowicza to fragment soundtracku do filmu Szerszeń. Słuchacie RMF Classic. 10 minut po 20. Trwa wieczór nowości muzycznych. O 21.00 dziś wybrałam dla Was piosenki z najnowszej płyty Olivii Rodrigo. I to będą te balladowe, spokojne, z gitarą piosenki. Tak więc bardzo gorąco zapraszam, jeśli lubicie takie śpiewanie. Trochę do księżyca, trochę przy ognisku. Myślę, że będzie bardzo przyjemnie. A teraz zapraszam Was bardzo gorąco do udziału w naszej nowej, przedwakacyjnej akcji.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.
0: Być może w Twoim mieście, w Twoim sąsiedztwie albo zupełnie niedaleko po drodze z domu rodzinnego miało miejsce właśnie takie wydarzenie. Któregoś dnia przyjechała ekipa filmowa, no i nagle to miejsce zmieniło się w jakąś wyjątkową opowieść i scenerię słynnego polskiego filmu albo serialu. Jeśli znacie takie historie, jeśli to wydarzyło się autentycznie w Waszych miejscowościach, musimy się o tym koniecznie dowiedzieć, bo tworzymy filmową mapę Polski w RMF Classic i dzięki Wam powstanie tego lata. A spośród nadesłanych propozycji, w których opiszecie takie miejsca, wybierzemy kilka z nich i odwiedzimy je z naszym mobilnym studiem RMF Classic. Myślę, że to może być bardzo miłe spotkanie w takim dawnym plenerze filmowym. Zapraszam Was do zabawy. Wszystkie szczegóły odnajdziecie na rmfclassic.pl. Oczywiście autorów najciekawszych zgłoszeń, jak zawsze, nagrodzimy wakacyjnymi gadżetami w naszych barwach. W RMF Classic teraz niech będzie trochę wakacyjnie, bo to temat Babie Lato. Muzyka, którą skomponował Łukasz Lucerostkowski do filmu Chłopi, a gra Rebel Babel, film orkiestra.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Usłysz obraz, zobacz muzykę. Konkurs kompozytorski dla twórców muzyki filmowej. Preisner Scoring Competition. Gala finałowa z udziałem Zbigniewa Preisnera. 27 czerwca, godzina 19, Bielsko-Biała. Hala widowiskowa pod Dębowcem. Polska stolica kultury. Jesteś na miejscu. Na koncert zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mecenasem polskiej stolicy kultury jest Totalizator Sportowy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Kubas oraz Dawid Tyszkowski w piosence zatytułowanej Co i tak nadejdzie. Tu RMF Classic, słuchacie wieczoru nowości muzycznych. Nadchodzi, nadchodzi wielkimi krokami wyczekiwany pierwszy międzynarodowy konkurs kompozytorski Preisner Scoring Competition 2026. Bielsko-Biała to właśnie w tym mieście na moment wszystkie drogi będą prowadzić fanów muzyki filmowej. Bielsko stanie się światową stolicą muzyki filmowej ze sprawą konkursu dla młodych kompozytorów, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Zbigniew Preisner, który odwiedził Radio RMF Classic. Ja przy okazji naszego spotkania zapytałam kompozytora o motywacje, jakie kierowały nim w czasie tworzenia, projektowania całej architektury tego wydarzenia kilkudniowego, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu właśnie w Bielsko-Białej.
1: Czas zacząć spłacać długi. Ja kiedyś od życia dostałem bardzo dużo. Sam fakt, że przyjechałem do Krakowa, potem wylądowałem w piwnicy, gdzie Piotr Krzyleński tak naprawdę mnie stworzył. A potem robiłem filmy dokumentalne, potem poznałem Kieślowskiego, z którym zrobiliśmy 17 filmów. I właściwie można powiedzieć, że Kieślowski, Pisiewicz i ja to rozdzieliło nas tylko śmierć, bo obydwaj nie żyją. I myślę sobie, że skoro się dostało tyle, to trzeba spróbować chociaż część tego szczęścia oddać. I dlatego pomyślałem o tych młodych kompozytorach. Po pierwsze, nawet z takiej samej ciekawości, żeby sprawdzić rzeczywiście, jak wyglądają ci młodzi kompozytorzy, jak wygląda ich kondycja. I nie spodziewałem się oczywiście, że będzie taki tego odbiór. Ja przesłuchałem 81 kompozycji. Po 10 minut każda, więc sobie policz. I to parę razy. I muszę powiedzieć, że jest jedno z tego przesłuchania, że to są absolutnie profesjonalnie przygotowani kompozytorzy. Wszyscy. Także naprawdę była długa walka w tej komisji takiej tej preselekcyjnej, żeby wybrać tą dziesiątkę z tych 80. No, myślę, że można by spokojnie wybrać dwie różne dziesiątki i nie byłoby to nic za szkolą dla muzyki. To jest sprawa pierwsza właśnie, że chciałem to zobaczyć. Sprawa druga, wiesz, ja kiedyś taki festiwal chciałem zrobić w Krakowie w 1994 roku, no ale w tym mieście się nic nie da zrobić, więc go nie zrobiłem. Wydaje mi się, że co jest ważne dla młodych kompozytorów, żeby oni dostali zadanie, żeby oni dostali temat, żeby oni napisali, a potem, żeby mogli usłyszeć, jak to, co napisali, sprawdza się z orkiestrą. Czyli, bo to papier przyjmie wszystko. Na papierze wszystko pięknie brzmi i wiesz, jak się słuchało audio, bo to było robione audio z partytur, podejrzewam, że przez Sybeliusa albo z innego programu, to wszystko brzmi pięknie. Natomiast to zderzenie z orkiestrą, z tym żywym materiałem, no to będzie bardzo interesujące, bardzo ciekawe i dla nich, myślę, no to będzie ich właściwie taka, no praktycznie pierwsza możliwość pracy z orkiestrą.
0: Przez 5 dni Bielsko-Biała będzie miejscem spotkań kompozytorów, reżyserów, muzyków, studentów i miłośników kina i muzyki filmowej z całego świata w programie nie tylko koncerty, ale także wystawy, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, projekcje.

filmowe. No i najważniejsze właśnie przesłuchania konkursowe. To będą dwa wieczory takich koncertów przesłuchań Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów. Odbędą się w środę i w czwartek 24 i 25 czerwca. Całe wydarzenie Prestige Scoring Competition zwieńczy także uroczysta gala, podczas której poznamy zwycięzcę tych dwóch konkursowych przesłuchań. O tym porozmawiam z kompozytorem już niebawem, a teraz powrócę do soundtracku, który będzie jedną z tych wyczekiwanych melodii na koncercie samego kompozytora. Podwójne życie Weroniki.

0: Muzyka z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, Podwójne życie Weroniki, temat Zbigniewa Preissnera, Le Marionette, a ja powracam do spotkania z kompozytorem, który jest patronem pierwszego Preissner Scoring Competition w Bielsko-Białej. To konkurs otwarty dla młodych kompozytorów z całego świata, którzy zmierzyli się z muzyczną interpretacją motywu wieży Babel Bruegla. W czasie dwóch wieczorów koncertów przesłuchań w przyszłym tygodniu będziemy słuchać wszystkich kolejno 10 finałowych suite, a laureata poznamy w czasie gali finałowej. Zaraz potem odbędzie się koncert Zbigniewa Preissnera z muzyką do najbardziej znanych filmów, do których tworzył. Jak będzie wyglądać ten koncert zatytułowany My Life? O tym już teraz Zbigniew Preissner.
1: Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że to będzie tak, jak było w Tauron Arenie parę lat temu, w 2018 roku, że będzie tam powieszony fantastyczny dźwięk. Będzie powieszony ten dźwięk Lisa, czyli te 13.1. Także w jakimkolwiek miejscu państwo nie będą siedzieć, będą słyszeli tak samo, jakby byli przed sceną. Robią to ludzie, część Polaków, a reżyserem dźwięku będzie Simon z Londynu. Mój reżyser dźwięku, z którym jeżdżę po całym świecie. Otworzy koncert finałowy, kompozycja, która wygra ten festiwal, a potem zagram ja swoją muzykę filmową, to się nazywa My Life, ale, że tak powiem, symfoniczna wersja, nie fortepian, tylko symfoniczna wersja. Ale jak będzie koncert, to nie zdradzę, bo państwo nie przyjdziecie.
0: Jednak trochę rozwinę ten wątek twojego koncertu o tym, że dla ciebie każdy koncert jest takim muzycznym misterium. Czy na ten finałowy koncert i tą galę finałową pierwszego Preissner Scoring Competition też szukujesz właśnie taką atmosferę?
1: Tak, dokładnie. Dlatego, że ja zawsze te moje koncerty, tak, nigdy moje koncerty nie są dwa razy takie same. No, może poza kolędami to graliśmy, ale wiadomo, to jest co innego. Ale w muzyce symfonicznej to ja układam na ogół program do kraju, w którym jestem. Jak jestem w Londynie, to gra więcej rzeczy, co w Londynie znane. Jak jestem w Paryżu, to za Paryżem i tak dalej, i tak dalej. I tak, i to będzie taki, ja to nawet nie może misterium, ja bym to może bardziej nawet nazwał, że będzie to taki teatr muzyczny. Ja zawsze na bazie tych kompozycji, które gram, próbuję stworzyć jakby taką jakość dodaną, to znaczy wartość dodaną, to znaczy, żeby na tym koncercie ludzie nie muszą znać filmów, nie muszą pamiętać tych filmów, nie muszą pamiętać tej muzyki, mogą ją słuchać po raz pierwszy, ale próbuję tak ułożyć ten koncert, żeby to, no, żeby to był jak spektakl teatralny, taki teatralno-muzyczny, muzyczno-wokalny. No trochę takie misterium, tak.
0: Wspomniałeś o solistach. Zdrać, kto będzie na scenie.
1: No tak, śpiewała będzie oczywiście Liza Gerard i będzie Edyta Krzemiej, moja sopranistka. Będzie Dominik Wania na fortepianie, ale też i Konrad Mostyło. Będzie Julek Główczewski na saksofonie. Będzie John Paricelli z Londynu na gitarze. Grała będzie, to się nazywa Preissner Festival Orchestra, ale złożona z, no, to wszystko muzycy Filharmonii Narodowej z Warszawy. Chór Kabareta Silesia.
0: Gościem RMF Classic był Zbigniew Preissner, który zaprasza wszystkich miłośników muzyki filmowej do Bielska-Białej na pierwszą edycję Preissner Scoring Competition, koncerty, przesłuchania i galę finałową. A szczegóły na temat programu odnajdziecie na naszych kulturalnych stronach rmfclassic.pl. Tam też bardzo dokładnie przeczytacie o innych gościach festiwalu i międzynarodowym jury tego konkursu, w skład którego zasiedli m.in. oscarowy reżyser Fernando Trueba czy Lisa Gerard. A już teraz kolejna muzyczna, piękna pocztówka z filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Trzy kolory, białe z muzyką Zbigniewa Preissnera.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: A już teraz zaśpiewa dla Was Luciano Pavarotti utwór Domenica Modugno, Nel Blu di Pinto di Blu. Wkrótce nasza wieczorna lektura.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: 13 czerwca 1911 roku ukazuje się numer jubileuszowy Ziemianki, redagowany przez Rodziewiczów i wydany z okazji 25-lecia jej pracy literackiej. Zamieszczono w nim przemowy i referaty gości zaproszonych na uroczystość. Przemawiała także Antonina Gombrowicz, przedstawicielka kółka opatowskiego. Święto dzisiejsze to święto naszych serc. Błogosławione są w życiu te chwile, w których zapominamy o przeszłości, przestajemy dręczyć się przyszłością, a wszystkie uczucia zamykamy w jednym, oderwanym momencie, któremu imię teraźniejszość. Tylko wielkie uczucie miłości może wytworzyć taki nastrój doskonałej harmonii, może zjednoczyć najsprzeczniejsze prądy w umiłowaniu jednego celu. I wielką zasługą jubilatki jest, że nauczyła nas kochać, że potęgą swego serca złączyła nas węzłem zgody i harmonii. Ale to nie wszystko. Ona jeszcze stworzyła symbol, który zawsze w pamięci mieć winnyśmy. Devitis to siła. Devitis to wytrwałość. Devitis to dążenie wysoko. I w szumie konarów symbolicznego dębu słyszymy zachętę do wytrwania w walkach życia. Za tę zachętę, za niezachwianą wiarę w ideały, cześć jej i chwała. Za stanięcie w szeregach naszych, za pójście w służbę maluczkich, miłość, wdzięczność i cześć. Pismo Ziemianka ukazuje się od czerwca 1908 do lipca 1919 roku. Początkowo jako miesięcznik, w kolejnych latach wychodzi nieregularnie. Jest skierowane do członkiń rzeczywistych Zjednoczonego Koła Ziemianek. W 1911 roku redakcja mieści się przy ulicy Kopernika w Warszawie. W numerze 7 z 1919 roku zamieszczono protokół z posiedzenia komitetu, który napisała Antonina Gombrowiczowa, wiceprzewodnicząca. Funkcję tę pełniła przez kilka lat. W Ziemiance publikowane są głównie sprawozdania, zestawienia budżetu, sprawozdania kasowe, podsumowanie działań. Nieładna. W 1911 roku Irena żegna się ze swoją ukochaną nianią, panią Adamską, zwaną przez dzieci Pynią. Rodzina Gombrowiczów przenosi się do Warszawy. Zamieszkają przy ulicy Służewskiej 3, w ośmiopokojowym mieszkaniu w secesyjnej kamienicy będącej ozdobą całego miasta. Klatki schodowe w budynku zostały wyłożone marmurem. Na dziedzińcu umieszczono mały basen z fontanną, a ponadto jest winda, ogrzewanie i ciepła woda. Apartament Gombrowiczów jest gustownie urządzony. Witold wspomina przywiązanie matki do pięknych przedmiotów i gdy po wielu latach tułania się będzie wyposażał swój pierwszy dom we Francji, przyzna, że odziedziczył po niej umiejętność dobierania detali dekoracyjnych.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: Wieczór nowości muzycznych RMF Classic. Zaprasza Jadwiga Polus.
8: Dobry wieczór. Dziś dosyć nieoczywisty wybór, bo nie będzie to płyta z muzyką filmową ani z muzyką klasyczną, a będzie to piosenkowa płyta jednej z najbardziej rozchwytywanych aktualnie wokalistek i aktorek młodego pokolenia. Olivia Rodrigo wydała trzecią płytę studyjną zatytułowaną You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. I jak sam tytuł wskazuje, tak, to płyta smutnych piosenek o miłości, co potwierdziła w jednym z wywiadów tuż przed premierą. Krążka. Trzykrotna laureatka nagrody Grammy i w sumie 5 piosenek, które wybrałam dla Was. Jeśli jeszcze nie znacie Oliwii, no to nadarza się okazja, by usłyszeć coś nowego. Życzę bardzo miłego wieczoru nowości muzycznych.
9: So I guess

to wybór piosenek z nowej płyty Olivii Rodrigo. Ta płyta nosi tytuł You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. No i jak się przekonaliście, było kilka melancholijnych piosenek o miłości, które właśnie teraz z upodobaniem śpiewa Olivia Rodrigo na swoim trzecim studyjnym albumie. Ogłosiła również trasę koncertową. Jeśli chcielibyście usłyszeć Oliwię na żywo, to może się zdarzyć w czasie waszej wizyty w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie. I to była płyta w ramach Wieczoru Nowości Muzycznych i kolejną usłyszycie za tydzień o tej samej porze. Ogłoszenie

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
9: Po reklamie.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

Była to muzyka Alexisa French'a, również przy fortepianie sam kompozytor w utworze These Days, a wcześniej muzyka Dworzaka, to był fragment Serenady na smyczki opus 22. Słuchajcie RMF Classic, za chwilę na naszej ścieżce dźwiękowej Królowa Margot. To soundtrack skomponowany przez Gorana Bregovicia, w którym rozpisał pięknie klasyczną gitarę. Potem usłyszycie muzykę Franka Churchilla do filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. A już teraz nowość od czasu premiery drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, bo to właśnie w kadrach tego filmu zaśpiewała Sienna Spiro utwór Material Lover.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A na naszych falach już teraz muzyka Piotra Czajkowskiego, to fragment jego 6 symfonii bemol, opus 74. Wykonanie należy do zespołu Musica Terna, prowadzi Teodor Kurencis.

Raz na jakiś czas udaje się artystom stworzyć taką melodię, bez której po prostu nie ma lata. To było lato 2017 roku, niemal dekadę temu. Luis Fonsi wypuścił tę piosenkę na cały świat, a świat pokochał ją z wzajemnością Despacito, tym razem na dwie wiolonczele, Luki i Stepana z zespołu Two Cellos. Słuchajcie, RMF Classic będzie już niebawem szansa, by dołączyć do chórków Krzysztofa Zalewskiego, który zaśpiewa piękną piosenkę Miłość, Miłość. A teraz mam dla Was nowość filmową, którą zamykam ten wieczór nowości muzycznych. Rancho Datonów, temat główny, Brian Tyler i Breton Vivian to jego kompozytorzy. Dziękuję za wspólne spotkanie i do usłyszenia. Jadwiga Polus, dobranoc.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 17 czerwca 1885 roku do Nowego Jorku przypłynął francuski parowiec Isère. Nie pierwszy parowiec i nie ostatni, a jednak specjalny, bo na jego pokładzie przybyła dość niepowtarzalna, no może i powtarzalna, ale jedyna w swoim rodzaju kobieta. W długiej szacie, z pochodnią w dłoni, ale ciężka niesamowicie. Zapakowana była w 214 olbrzymich skrzyń i była darem Republiki Francuskiej dla uczczenia stulecia niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Statua Wolności, tak o niej mówimy najczęściej. Po poskładaniu miała 46 metrów wysokości, ale jak na ambitną istotę przystało, i tak potrzebowała podwyższenia. Tutaj nie było miejsca na wysokie obcasy, więc do góry ją pociągnął jeszcze bardziej niemal 50-metrowy cokół, który specjalnie w tym celu przygotowali już na własny koszt Amerykanie. Autorem rzeźby Wolność Opromieniająca Świat, taka była jej oficjalna nazwa, był francuski rzeźbiarz Frédéric Auguste Bartholdi. On sam znał smak i cenę wolności. Jako oficer bowiem walczył w przegranej przez Francję wojnie z Prusami w latach 1870-71. Efektem tej wojny była m.in. utrata przez Francję Alzacji wraz z jego rodzinnym miastem Kolmarem. Lubił sławić tych, którzy wolności bronili i o wolność walczyli. Dlatego 20 lat wcześniej, w drugim roku polskiego powstania styczniowego w 1864, wykonał ku czci walczących Polaków imponującą rzeźbę. Ukazał nagiego, spętanego mężczyznę w dynamicznej pozie z carskim dwugłowym orłem, który wyszarpywał mu fragmenty ciała z odsłoniętego boku. Zatytułował rzeźbę Le Martyr Moderne, Męczennik Współczesny. W ten sposób sławił poświęcenie i bohaterstwo Polaków. No cóż, Statua Wolności była francuskim darem dla narodu amerykańskiego, któremu inaczej niż Polakom w XIX wieku udało się obronić i utrzymać niepodległość. Nad szkieletem ogromnej rzeźby czuwał sam Gustav Eiffel. Podzielona na kilkaset części, statua wypłynęła w podróż przez ocean i 17 czerwca 1885 roku dotarła do Nowego Jorku na wspomnianym parowcu Isère. I nie był to pierwszy cumujący tam parowiec, ani też ostatni, a jednak przywiózł ładunek jedyny w swoim rodzaju.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Ogłoszenie.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: 21 czerwca w Nospr w Katowicach. Przed Wami legenda muzyki w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Bilety w sprzedaży na eventim.pl.
3: Po reklamie.
7: Twoja codzienna dawka filmowych emocji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

ciebie kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Dziś nie przypominała tamtej siebie sprzed ledwie 24 miesięcy. Była muskularna w ramionach, a twarde mięśnie godne zawodowej pływaczki odznaczały się pod cienkim jerseyem. Biustu praktycznie nie miała. Tak wyciskała na siłowni. Niegdyś płomiennie rude, długie włosy nosiła schowane pod czapką. Ale Lena wiedziała, że od roku są ostrzyżone na zapałkę, żeby nikt nie mógł jej zaniechwycić. Mimo tych wszystkich zabiegów wciąż była śliczna, gdyby nie blizna, którą zostawił jej napastnik. Daria bardzo się jej wstydziła, ponieważ była pamiątką wielkiego upokorzenia i przypomnieniem o nieustannym poczuciu zagrożenia, które praktycznie jej nie opuszczało. Jak mnie znalazłaś? Lena przeszła do kontrofensywy. Wiesz, że to wbrew naszym zasadom. Pomogę ci zawsze, ale nie wolno ci nachodzić mojej rodziny. Nie tak się umawiałyśmy. Nie odbierałaś, rzuciła z wyrzutem Daria. Mój ojciec ma urodziny, odparowała policjantka. Telefon odłożyłam na godzinę, nie dłużej. Dziewczyna nie odpowiedziała. Pochyliła głowę i kiwała się jednostajnie, jak w transie. Jak dziecko z sierocińca. On któregoś dnia to zrobi, powtarzała. Zobaczysz, będziesz wtedy płakała nad moim grobem. Tego chcesz? Przecież ty nawet nie wiesz, jak on wygląda, zezłościła się policjantka. Gdybyś na konfrontacji wskazała właściwą osobę, dawno mielibyśmy go na widelcu. To była twoja świadoma decyzja. Bałam się. Ten typ patrzył mi w oczy. Byłaś za szybą wenecką, zirytowała się Lena. Z rozmysłem wskazałaś niewłaściwego człowieka. Podważyłaś swoją wiarygodność. To, że po wyjściu pozostałych okazanych zmieniłaś zdanie, nie liczy się do materiału procesowego. Ile razy mam ci to tłumaczyć? Nie byłam pewna, że to on. Nie wiedziałam. Daria zaczęła swoją stałą śpiewkę. Wskazałam policjanta, bo chciałam wyjść z komendy. Opuścić to miejsce, ale przemyślałam sprawę i myślę, że to był jednak ten czwarty, czwórka. Znajdź go i jeszcze raz przesłuchaj. Wcale nie jesteś tego pewna, stwierdziła z niechęcią Lena. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy. Żeby skazać gwałciciela, musimy mieć twoje stuprocentowe wskazanie. W przeciwnym razie nikt nie pójdzie siedzieć. Ja nie mogę dłużej tak żyć. Daria była już bliska łez. Znajdź go. Obiecuję, że go rozpoznam. Tym razem nie nawalę. Lena zakryła twarz dłońmi. To tak nie działa, Dario, westchnęła z rezygnacją. Wiemy obie, że czwórka jest zasrańcem, ale ciebie nie zgwałcił. Ma twarde alibi na tę noc. To, że go nie rozpoznałaś, w sumie jest dobre. Inaczej całkiem straciłabyś wiarygodność w oczach prokuratora. Daria jej nie słuchała. Sięgnęła do swojego wyładowanego plecaka i spośród sterty ubrań, zapasów jedzenia i leków wydostała stary rewolwer. To może, zareagowała Lena. Skąd to masz? Kupiłam, odparła z lekkim uśmiechem Daria. To antyk. Nie trzeba mieć na niego pozwolenia. I myślisz, że w razie zagrożenia zdążysz go wyjąć z tego plecaka? Żachnęła się policjantka. Prędzej ktoś ci go wyrwie, zastraszy nim albo co gorsza zabije. Sama na siebie kręcisz bicz. Natychmiast się tego pozbądź. Zapisałam się na strzelnicę. Daria hardo uniosła podbródek. Jestem na drugim stopniu kursu samoobrony. Nie pozwolę, żeby ten skurw mnie dopadł. Na was, jak widać, nie mogę liczyć. Myślałam, że ty możesz mnie trochę podszkolić.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.